0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W tych dniach Madryt stał się bliższy Królestwu Bożemu, mówił Leon XIV, kończąc wizytę w stolicy Hiszpanii. Papież rozpoczął kataloński etap swojej podróży, od dziś przebywa w Barcelonie. W spotkaniach z Ojcem Świętym licznie uczestniczą także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV zakończył dziś wizytę w Madrycie, która zostanie zapamiętana m.in. ze względu na potężne świadectwo wiary Hiszpanów, ale też stanowcze i zarazem pełne bliskości przesłania, z jakimi papież zwracał się do lokalnej społeczności i do całej Europy. Przed opuszczeniem stolicy Ojciec Święty spotkał się z wolontariuszami w hali IFEMA, tej samej, w której 15 lat temu Benedykt XVI dziękował wolontariuszom Światowych Dni Młodzieży. Dzisiaj papież nauczał m.in. o powołaniu chrześcijan do bezinteresowności.
2: Bezinteresowność jest zaczynem, dzięki któremu wzrasta ludzka, moralna i duchowa jakość społeczeństwa, ponieważ można powiedzieć, że jest ona cechą charakterystyczną miasta Bożego. W świecie pozostającym nieustannie pod wpływem logiki interesu i zysku, gdzie pojęcie wzrostu sprowadza się do wymiaru ekonomiczno-finansowego, trzeba myśleć i żyć według logiki prawdziwszej. To znaczy według logiki integralnego rozwoju człowieka. Jest to logika Ewangelii. Być może statystyki tego nie odnotują, ale wiemy, że w tych dniach, również dzięki Wam, to miasto wzrosło, stało się bliższe Królestwu Bożemu. Czy to nasza zasługa? Nie, wszystko jest Jego łaską.
1: Wczesnym popołudniem Leon XIV przybył do Barcelony. Pierwsze kroki skierował do katedry Świętego Krzyża i Świętej Eulalii, gdzie przewodniczył południowej modlitwie liturgii godzin. W homilii cytował Świętego Jana Pawła II, który nazywał stolicę Katalonii domem otwartym na chrześcijańskie braterstwo.
3: Dla nas wspólna praca nie jest wyborem pewnego stylu, lecz koniecznością fizjologiczną, wynikającą z samej natury naszego życia, zakorzenioną w łasce udzielonej każdemu według miary daru Chrystusowego, na którą odpowiadamy, angażując otrzymane charyzmaty z poszanowaniem powierzonych nam posług.
1: Wśród uczestników spotkań z papieżem są także Polacy mieszkający na Półwyspie Iberyjskim, m.in. ksiądz Krzysztof Jaworski, chrystusowiec z kapelanii polskiej w Barcelonie. W rozmowie z mediami watykańskimi podkreśla on, że papieska wizyta to przede wszystkim zaproszenie do umocnienia wiary i spojrzenia dalej niż na codzienne sprawy. Jego zdaniem świetnie oddaje to hasło papieskiej podróży – podnieście oczy.
4: Ten współczesny świat tylko patrzy tak, jak ktoś mi pod nogi, a tutaj to hasło naprawdę jest tak piękne, ale właśnie takie patrzenie dalej. Wcale tej pielgrzymki, tak myślę, że na przykład tutaj Barcelona to jest to poświęcenie tej wieży Gaudi. Właśnie też patrzenie na Pana Boga, na to jak właśnie ten człowiek ukazuje, ta cała ceremonia, to jest katechizm, taki katechizm w kamieniu. Katechizm teraz w tych czasach jakoś tak mało czytamy, bardziej człowiek patrzy.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję piątego dnia pobytu Leona XIV w Hiszpanii. Od wczoraj Ojciec Święty znajduje się w Katalonii, do której przybył około południa. O godzinie 13 przewodniczył modlitwie południowej w katedrze świętej Eulalii w Barcelonie. Wieczorem na stadionie olimpijskim spotkał się na czuwaniu modlitewnym z katalońską młodzieżą. A dzisiejszy dzień, jak widzimy, rozpoczyna wizytą w zakładzie karnym. Wizyta ta odbywa się na terenie miasteczka Sant Estef Ses Rovires na zachodnią północ od Barcelony. Zakład karny nazywany Brians 1 został otwarty w 1991 roku. Zajmuje powierzchnię ponad 61 tysięcy metrów kwadratowych. Początkowo był przeznaczony tylko dla osadzonych mężczyzn, ale od 1993 roku w tym samym kompleksie otwarto także część dla osadzonych kobiet. Zakład działa w oparciu o model modułowy. Układ i niezależność pomieszczeń umożliwiają osadzonym udział w różnorodnych zajęciach kulturalnych, edukacyjnych, zawodowych i sportowych. Ojcu Świętemu towarzyszy biskup tutejszej diecezji, biskup diecezji San Feliu de Llobregat, należący do zakonu dominikanów, ksiądz biskup Javier Gomez Garcia, który będzie towarzyszył Leonowi XIV także w kolejnej części programu dnia dzisiejszego, którą będzie wizyta w opactwie Najświętszej Maryi Panny w Montserrat. Ojciec Święty został przywitany śpiewem, a już teraz oczekujemy pierwszego przemówienia tutaj w zakładzie karnym, które wygłosi dyrektor placówki. A przemówienia zostają wygłoszone w języku katalońskim, dlatego że to jest oficjalny język w tej części Hiszpanii. Wasza świątobliwość, nie zdajesz sobie sprawy, jak wielkim zaszczytem jest dla nas to, że znalazłeś czas, aby nas odwiedzić. Nigdy tego nie zapomnimy. Wśród obecnych są więźniowie, kobiety i mężczyzny z zakładu karnego Brians 1, jak również przedstawiciele więźniów z innych zakładów Brians 2 i Watras. Jest tu więc niewielka reprezentacja chrześcijańskiej wspólnoty wszystkich więźniów w Katalonii. Towarzyszą im kapelani oraz wolontariusze duszpasterstwa więziennego. Korzystając z okazji, pragnę pozdrowić obecnych przedstawicieli władzy. Witaj, Ojcze Święty. Witamy Cię i dziękujemy. Słowo pozdrowienia wygłosił dyrektor placówki, a teraz świadectwo wygłosi delegat diecezjalny do spraw duszpasterstwa więziennego, ojciec Jesus Bell, należący do zakonu Mercedariuszy. Ojcze Święty, witamy Cię jako duszpasterstwo więzienne diecezji San Feliu de Llobregat. Jesteśmy tu obecni kapelani i wolontariusze. Jako Kościół wiemy, że jesteśmy posłani i prowadzeni przez naszego biskupa Javiera, a wraz z tą grupą więźniów tworzymy małą wspólnotę wiary i życia, która wędruje w zakładach Brians 1 i Brians 2. W naszym duszpasterstwie zapewniamy duchową opiekę wszystkim, którzy o nią proszą. Co tydzień sprawujemy Eucharystię, przygotowujemy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego poprzez katechezę o chrzcie, bierzmowaniu i komunii świętej.
Więźniowie mają zawsze możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Spotykamy się również, aby studiować Pismo Święte, modlić się i rozmawiać o naszych troskach i pragnieniach. Oprócz dzielenia się naszą wiarą we wspólnocie, przywiązujemy również dużą wagę do osobistego towarzyszenia. Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, która nas pociesza i dodaje otuchy. Dziękujemy Ci, że patrzysz na nas oczami miłosierdzia i mówisz światu, że istniejemy, że cierpimy, że chcemy się podnieść i iść naprzód. Ojcze Święty, pragniemy mocno zjednoczyć się z Panem i napełnić się Jego obecnością, ponieważ wiemy, że On jest jedyną drogą do prawdziwej wolności. Nasza Matka i Patronka, Matka Boża Miłosierdzia, trzyma nas za rękę. Łączymy się z modlitwą Kościoła i modlimy się do Boga za Ciebie i w Twoich intencjach i prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. To świadectwo, słowo powitania wygłosił ojciec Jesus Bell. Należy on do zakonu Mercedariuszy. To zakon założony w XIII wieku przez świętego Piotra Nolasco, założony w Barcelonie w celu uwalniania chrześcijan z rąk muzułmanów, a dziś ten zakon zaangażowany jest w duszpasterstwo więzienne. A teraz czekamy na świadectwo ze strony, świadectwo dwóch więźniarek. Witaj Ojcze Święty, jestem Montse z Barcelony. Dziękuję za dzisiejszą wizytę. Przynosi nam to ogromną radość, bo często czujemy się tu zapomniane. Długo starałam się wierzyć w Boga, ale nie potrafiłam. W rzeczywistości życie mi na to nie pozwalało. Teraz, pomimo tego, że jestem w więzieniu, potrafię wierzyć. Było to trudne, bo bardzo cierpiałam. Doświadczyłam śmierci ludzi, których kochałam najbardziej. I chociaż przekazano mi wiarę, doświadczyłam milczenia Boga. Chociaż miałam najwspanialszą rodzinę na świecie, dziś wiem, że wyrządziłam im ogromną krzywdę. Nie mogłam pogodzić się ze śmiercią syna. Nie rozumiałam, dlaczego Bóg musiał go zabrać. Bardzo się z tym zmagałam i zajęło mi całe życie, zanim zrozumiałam, że Bóg nie jest winien. Dziś proszę Boga o przebaczenie za wszystko. Prosiłam o łaskę wiary i czuję, że uraza zniknęła. Zaczęłam tu na nowo wierzyć i dziękuję za dar wiary, dzięki której stałam się lepszym człowiekiem. Odkryłam rzeczy o mnie samej, o których istnieniu nie wiedziałam. Chcę podziękować Panu, bo pośród wszystkiego, co dla mnie uczynił, dał mi również dar snu. Przez długi czas cierpiałam na ciężką bezsenność, której nie mogłam pokonać lekami ani pobytami w szpitalu. Pewnej nocy, trzymając krzyż w dłoni, udało mi się zasnąć. I spałam 10 godzin. Wiem, że to Bóg mi pomógł. Teraz czekam tylko na ponowne spotkanie z moim synem w niebie. Czekam też na wolność i pokładam ufność w Bożych planach. Tutaj więźniowie pomagamy sobie jedni drugim. Bardzo dziękuję, Ojcze.

0: A teraz drugie świadectwo. Witaj, Ojcze Święty. Mam na imię Josefina i również pochodzę z Barcelony. Jak wielka to radość dzielić się z Tobą tą chwilą. Od dziecka byłam wychowywana w wierze chrześcijańskiej. Bóg był zawsze obecny w moim życiu. Jako dziecko zostałam ochrzczona, przyjęłam pierwszą komunię i bierzmowanie. Uczestniczyłam w życiu Kościoła. Kościół był moim domem, moim bezpiecznym miejscem, ponieważ tam nauczyłam się wielu dobrych rzeczy i zawsze czułam, że Bóg kroczy razem ze mną. Byłam bardzo impulsywna i z powodu mojej impulsywności miałam skłonność do zadawania Bogu pytań, prosząc Go o wyjaśnienia we wszystkim. Czasami nadal zadaję sobie pytania, ale nigdy tak często jak po wypadku mojego syna. Bardzo cierpiałam, patrząc na jego cierpienie. A ostatecznie moja wiara się załamała. Nie rozumiałam, dlaczego doszło do tej tragedii, ale mimo to nadal czuję, że nie chcę prosić Boga o wyjaśnienia. Mój syn przeżył i teraz jest cudem. I zawsze będę wierzyć, że jest dziełem Boga. To zawsze Bóg pomaga. Tu w więzieniu nie jestem sama. Jezus daje mi siłę, daje mi życie. Czuję to w sobie. Inaczej nie wiem, jakbym wytrzymała. Jakbym mogła to wszystko wytrzymać. To wszystko minie. Wrócę do życia i pozostanę zjednoczona z Bogiem. I będę wciąż dziękować Bogu. Dziękuję Ci, Ojcze Święty. Drugie świadectwo wygłosiła pani Josefina. Obydwie więźniarki chciały podkreślić rolę wiary, która pomaga także w tym w codziennym życiu, życiu także w murach więzienia. A teraz oczekujemy już na przemówienie Ojca Świętego.
1: Dificultades con la tecnología. Bien. Ya estamos. Estimats germans i germanes. Bon dia.
0: Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. To pierwsze pozdrowienie Ojciec Święty wygłosił w języku katalońskim. Dziękuję wszystkim za tak serdeczne i przyjazne przyjęcie. Jestem zbudowany świadectwami, którymi podzieliły się z nami Montse i Josefina. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za słowa księdza Jezusa, które pokazują zaangażowanie kapelanów i wolontariuszy duszpasterstwa więziennego diecezji San Feliu de Llobregat. Każda istota ludzka jest godna już przez sam fakt, że była chciana, stworzona i umiłowana przez Boga. Nie ma więc takiej sytuacji, która sprawiłaby, że Pan odwróciłby od nas swoje spojrzenie. To pocieszająca prawda, która towarzyszy nam w każdej chwili i przypomina, że Jego miłosierna miłość zawsze przewyższa wszelkie dobro i zło, którego dokonaliśmy. Dotyczy to w sposób szczególny Was, drodzy bracia i siostry, którzy niesiecie ciężar rozłąki ze swoimi bliskimi, a ponadto cierpicie z powodu Waszej obecnej sytuacji. Kiedy przyjdzie Wam pokusa, by czuć się mniej wartościowymi i gdy pomyślicie, że nie warto iść dalej, podnieście wzrok ku temu, który poprzez obecność tak wielu osób nigdy nie przestaje okazywać wam swojej miłości i bliskości. Choć ciężar i smutek mogą naznaczać niektóre chwile waszej drogi, pamiętajcie, że życiowe błędy nie określają tożsamości człowieka. Święty Augustyn w swoich wyznaniach dzieli się z nami drogą swojego życia i właśnie o tym nam mówi. Jeśli zaufamy łasce Bożej i pozwolimy się jej prowadzić oraz przemieniać, odkryjemy, że w naszym życiu przeszłość nie potępia przyszłości, lecz daje nam możliwość zmiany naszych decyzji i wyborów. Zróbmy w naszym sercu miejsce dla Pana i szukajmy Jego oblicza. Pozwólmy się prowadzić Jego miłości. Uchwyćmy się Tego, który nieustannie zaprasza nas do nadziei i ukazuje nam wspaniały horyzont, którego żadna fizyczna bariera nie może nam przeszkodzić osiągnąć. Dziś On nadal przemawia do nas w głębi naszych sumień, abyśmy odkryli, że zamieszkuje pośród nas. Czeka tylko, aż damy Mu szansę. Drodzy przyjaciele i przyjaciółki, zapraszam Was, abyście nadal nosili w sercu Boże marzenie. Każdemu z Was mówię, Bóg kocha Cię takim, jaki jesteś, ale w swoim marzeniu widzi Cię lepszym. Pan pozwala nam wszystkim zawsze zaczynać od nowa, ponieważ być człowiekiem i być chrześcijaninem nie znaczy nigdy się nie mylić, lecz wzrastać w zdolności do nawrócenia, skruchy, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia. W sposób szczególny powierzam Was macierzyńskiemu wstawiennictwu Matki Bożej od wykupu niewolników i z całą serdecznością proszę Pana, aby Wam błogosławił. Bardzo dziękuję. Ojciec Święty Leon XIV wygłosił swoje pierwsze dziś przemówienie w czasie wizyty w zakładzie karnym w Katalonii. Przemówienie to poprzedzone było świadectwami dwóch więźniarek, pani Montse i pani Josefiny, które teraz przekażą Ojcu Świętemu dary.

0: Oremos
1: juntos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro,
0: pomódlmy się razem, tak jak nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Il Signore stè con vosotros.
0: Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Ojciec Święty, wspólnie z personelem więziennym, z tymi wszystkimi, którzy tworzą duszpasterstwo więzienne diecezji San Feliu de Llobregat, odmówił modlitwę pańską i udzielił błogosławieństwa. A teraz te dwie panie więźniarki, pani Monce i pani Josefina, które wcześniej wygłosiły swoje świadectwa, przekazują Ojcu Świętemu podarunki.

Leon XIV w swoim przemówieniu przypominał słowa swojej pierwszej encykliki Magnifica Humanitas, w której napisał, że każda istota ludzka ma swoją godność już przez sam fakt, że była chciana, stworzona i umiłowana przez Boga. Te słowa, które wybrzmiały w sposób szczególny tutaj w więzieniu, gdzie przebywają ludzie, którzy doświadczyli wielkich ran, którzy popełnili także często ciężkie przewinienia, ale Leon XIV chciał podkreślić, że także dla nich jest nadzieja. A teraz Ojciec Święty mówi, chcemy przekazać tutaj obraz Najświętszej Maryi Panny, aby zawsze towarzyszyła, która zawsze towarzyszy nam ze swoją miłością, nigdy nie zapomina o swoich synach, aby błogosławieństwo tej chwili zawsze, niech błogosławieństwo tej chwili zawsze pozostanie z wami. A dar, który przekazał Ojciec Święty dla więzienia, to ikona Matki Bożej Kazańskiej, która zawiera także elementy związane z objawieniami Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. A śpiew, który zostaje teraz wykonany, to śpiew Róża Kwietniowa. Jest to śpiew ku czci Najświętszej Maryi Panny z Montserrat, której sanktuarium znajduje się bardzo niedaleko i to właśnie ono będzie kolejnym etapem dzisiejszego programu Ojca Świętego Leona XIV. Tam już za niedługo papież przybędzie, by wspólnie ze wspólnotą mnichów i ze wszystkimi wiernymi, którzy przybyli do sanktuarium, odmówić modlitwę różańcową. Tam także Ojciec Święty w towarzystwie benedyktyńskiej wspólnoty spożyje obiad, a w godzinach popołudniowych wróci do Barcelony, gdzie przewidziane jest najpierw w kościele świętego Augustyna, w kościele, którym posługują współbracia Leona XIV z zakonu Augustianów. Tam przewidziane jest spotkanie z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi, a wieczorem o godzinie 19:30 wydarzenie, które ma ogromne znaczenie nie tylko dla wspólnoty wierzących, nie tylko dla Kościoła, dla wspólnoty Kościoła w Barcelonie i w Katalonii, ale także dla całego miasta Barcelony w bazylice pod wezwaniem Najświętszej Rodziny, bazylice Sagrada Familia, Leon XIV sprawować będzie mszę świętą, po której zainauguruje najwyższą z 18 wież zdobiących bazylikę, wieżę, która zadedykowana jest samemu Jezusowi Chrystusowi. Będzie to symboliczny moment zakończenia prac nad budową bazyliki, które zostały rozpoczęte w 1883 roku przez architekta Antoniego Gaudí, który spoczywa także w krypcie bazyliki. A Kościół katolicki prowadzi jego proces beatyfikacyjny. Tak zakończy się dzisiejsza część podróży Leona XIV w Hiszpanii, który tutaj w więzieniu poprzez spotkanie, a także poprzez swoje błogosławieństwo i swoje słowa pragnął wlać w serca więźniów nadzieję. Przypominał im, że Bóg każdego kocha takiego, jakim jest, ale Bóg w stosunku do każdego ma marzenie. Tym marzeniem jest, aby każdy człowiek był lepszym. I właśnie dlatego Pan pozwala każdemu człowiekowi zawsze zaczynać od nowa.
pozwala, by szukać nowego początku. Przypominał Ojciec Święty, że bycie chrześcijaninem nie polega na braku pomyłek, na braku grzechu, ale polega na wzrastaniu, w zdolności do nawrócenia, skruchy, poprawy, a przede wszystkim do pojednania i przebaczenia. My przerywamy teraz naszą transmisję, by wznowić ją już za kilka chwil, jak tylko Leon XIV przybędzie do opactwa Matki Bożej w Montserrat. A oczywiście przemówienie Ojca Świętego także w języku polskim mogą Państwo znaleźć na stronie vatican.va.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wznawiamy transmisję piątego dnia podróży papieża Leona XIV do Hiszpanii. Od wczoraj Ojciec Święty przebywa w Katalonii, a pierwszą część dzisiejszego dnia spędza poza Barceloną. Przed około 3 kwadransami zakończyła się wizyta papieża w zakładzie karnym w miejscowości Sant Esteve ses Rovires, około 30 km od Montserrat, do którego przed chwilą dotarł Leon XIV, który przebywa tutaj jako pielgrzym, by modlić się przed obliczem Matki Bożej. Papież przewodniczyć będzie modlitwie różańcowej, po czym w towarzystwie wspólnoty benedyktynów spożyje w klasztorze obiad. Opactwo, do którego przybywa dziś Ojciec Święty, chlubi się tysiącletnią historią, która sięga roku 1025, kiedy to w miejscu istniejącej od kilkunastu dekad Maryjnej Kaplicy opat Oliba założył zależną od opactwa w Ripoll wspólnotę, która w roku 1409 decyzją papieża Benedykta XIII została niezależnym opactwem. Tutejsza wspólnota mnichów przeżywała także różne historyczne turbulencje. W 1811 roku wojska napoleońskie splądrowały, spaliły i wysadziły klasztor w powietrze, a podczas hiszpańskiej wojny domowej trwającej od 1936 do 1939 roku mnisi zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru, a po ich powrocie w 1939 Montserrat ponownie objął rolę duchowego centrum całej Katalonii. W roku 2025 benedyktyńska wspólnota uroczyście obchodziła tysiącletnią rocznicę założenia opactwa. 1 października ubiegłego roku delegacja z klasztoru uczestniczyła w audiencji generalnej, w czasie której opat ojciec Manel Gasz wręczył Leonowi XIV medal upamiętniający 1000 lat obecności benedyktynów w Montserrat. A od XIII wieku w klasztornym kościele czczona jest drewniana, wysoko na około 95 cm figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Nazywana jest ona tutaj Moreneta. Jest to pieszczotliwe określenie związane z ciemnym kolorem twarzy i dłoni. Ta romańska rzeźba powstała prawdopodobnie pod koniec XII wieku. Przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus siedzącym na jej kolanach. W prawej ręce Matka Boża trzyma jabłko, które jest symbolem kosmosu i stworzenia. Lewą ręką wskazuje zaś na Jezusa jako na swojego Syna. Dzieciątko Jezus prawą ręką wykonuje gest błogosławieństwa, w lewej zaś ręce trzyma szyszkę, symbol płodności i życia wiecznego. W ciągu wieków kościół w Montserrat stał się celem wielu pielgrzymek, w wyniku czego Leon XIII podniósł świątynię do rangi bazyliki mniejszej, zezwolił na koronację maryjnego wizerunku, a Najświętszą Maryję Pannę z Montserrat ustanowił patronką Katalonii. Do Montserrat na przestrzeni wieków pielgrzymowało wielu świętych, m.in. Jan Zmaty, założyciel zakonu Trynitarzy, Raimund z Peñafortu, generał zakonu Dominikanów, Vincenty Ferrer, Aloyze Gonzaga, Franciszek Borgia czy Józef Calasancius, założyciel zakonu Pijarów. Szczególne miejsce
w tym gronie świętych, którzy tutaj modlili się przed obliczem Matki Bożej, zajmuje święty Ignacy z Loyoli, który właśnie w Montserrat przeżył jedną z najważniejszych chwil na drodze swojego nawrócenia. W marcu 1522 roku przybył do sanktuarium, tutaj przystąpił do spowiedzi generalnej, a 24 marca w Wigilię Uroczystości Zwiastowania spędził całą noc na modlitwie, w wyniku której u stóp Matki Bożej zostawił nieodłączne dotychczas miecz i sztylet. Następnego dnia podarował swoje rycerskie odzienie spotkanemu ubogiemu, przyobległ się w strój pielgrzyma i udał się do pobliskiego miasteczka Manresa, gdzie spędził następne kilkanaście miesięcy i rozpoczął pisanie swojego najważniejszego dzieła Ćwiczeń duchowych. Jedynym jak dotychczas papieżem, który przybywał tutaj do Montserrat, był święty Jan Paweł II, a miało to miejsce podczas jego pierwszej podróży apostolskiej do Hiszpanii w listopadzie 1982 roku. Jednak związki papiestwa z opactwem w Montserrat są bardzo długie. Już w 1409 roku papież Benedykt XIII, uznany później przez historię za antypapieża, jeden z papieży awiniońskich w czasie okresu schizmy zachodniej, przyznał opactwu niezależność, odłączając je od jurysdykcji klasztoru w Ripoll, którego to opat Oliba 1000 lat temu założył tutaj wspólnotę benedyktyńską. W 1881 roku Leon XIII nadał sanktuarium tytuł Bazyliki Mniejszej, zezwolił na koronację i ogłosił Najświętszą Marię Pannę z Montserrat patronką całej Katalonii. Papież Pius XII, jeszcze jako kardynał Eugenio Pacelli, w październiku 1930 roku odwiedzał to opactwo na krótko przed swoją nominacją na sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. W 1954 roku kardynał Angelo Giuseppe Roncalli, przyszły papież Jan XXIII, jako pielgrzym, będąc jeszcze patriarchą Wenecji, przybywał tutaj, by zawierzać Najświętszej Marii Pannie swoje intencje. W 2023 roku z okazji 800-letniej rocznicy powstania arcybractwa Najświętszej Marii Panny z Montserrat, Ojciec Święty Franciszek uhonorował wizerunek Matki Bożej złotą różą. Jest to samo odznaczenie, które kilka dni temu Leon XIV przyznał wizerunkowi Najświętszej Marii Panny z Almudeny w madryckiej katedrze. A swoje związki z opactwem w Montserrat ma także Ojciec Święty Leon XIV, który w latach 90. ubiegłego stulecia, będąc misjonarzem w mieście Trujillo na północy Peru, bardzo starał się o budowę kościoła Matki Bożej z Montserrat, gdzie pełnił funkcję administratora i proboszcza parafii położonej w dzielnicy nazwanej właśnie imieniem Montserrat. A jako generał Augustianów tutaj odbył swoje rekolekcje tutaj w klasztorze w Montserrat. Szczególne miejsce w historii i w wizerunku
klasztoru i opactwa w Montserrat zajmuje Escolania. Jest to sięgający XIV wieku chór chłopięcy, będący jedną z najstarszych tego typu instytucji w Europie. Benedyktyńska szkoła do dziś, po 700 latach historii, kształci młodych chłopców, oferując im nie tylko wysokiej formacji, wysokiej klasy formację muzyczną, lecz także humanistyczną i intelektualną. A chór, który ma swoją siedzibę właśnie tutaj w Montserrat, już wczoraj podczas modlitewnego czuwania na stadionie olimpijskim towarzyszył swoim śpiewem w modlitwie. Uczyni to także dziś w czasie modlitwy różańcowej tutaj w Bazylice pod wezwaniem Matki Bożej, a także dziś wieczorem w Bazylice pod wezwaniem Najświętszej Rodziny, Sagrada Familia, kiedy to o godzinie 19:30 Leon XIV sprawować będzie mszę świętą, po której zainauguruje najwyższą z 18 wież poświęconą Jezusowi Chrystusowi. Leon XIV przybył już do Bazyliki w towarzystwie księdza biskupa Javiera Gomez Garcia, ordynariusza diecezji San Feliu de Llobregat, na terenie której znajduje się opactwo w Montserrat, a Leona XIV przywitał opat tutejszej benedyktyńskiej wspólnoty, ojciec Manel Gasz i Hurios, który właśnie 1 października ubiegłego roku podczas audiencji generalnej zaprosił Leona XIV do przybycia tutaj, by w ten sposób symbolicznie zakończyć obchody tysiąclecia obecności synów świętego Benedykta tutaj w górach katalońskich, w lokalizacji Montserrat, która oznacza przeciętą górę. Ma to związek z charakterystycznym kształtem masywu górskiego, który wygląda tak, jakby ktoś go rzeczywiście pociął. Już za chwilę, po tym jak Ojciec Święty w kaplicy Najświętszego Sakramentu uda się na chwilę modlitwy, rozpocznie się modlitwa różańcowa, której przewodniczyć będzie Leon XIV. Przewidziane jest także krótkie pozdrowienie zarówno ze strony księdza biskupa, jak także ojca opata. A po modlitwie Leon XIV udzieli błogosławieństwa tym wszystkim, którzy zgromadzili się tutaj w krużgankach klasztoru, na dziedzińcu, a którzy nie mogą wejść do bazyliki. Następnie Leon XIV uda się na obiad w towarzystwie benedyktynów tworzących tutejsze opactwo. A dziś po południu przewidziane jest także spotkanie z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi w kościele świętego Augustyna w Barcelonie. Jest to kościół, w którym posługę pełnią ojcowie augustynianie, współbracia papieża Leona XIV. A o godzinie 19:30 papież w Bazylice Sagrada Familia sprawować będzie uroczystą mszę świętą, na zakończenie której zainauguruje wieżę
Jezusa Chrystusa i w ten sposób symbolicznie zakończy trwającą od kilkunastu dekad budowę Kościoła.

A na zakończenie modlitwy różańcowej chłopięcy chór Escolania, jak czyni to codziennie od niedzieli do piątku, wykona śpiew Salve Regina, Witaj Królowo, a także hymn Virulai. Jest to hymn ku czci Najświętszej Maryi Panny z Montserrat. A Salve Regina zostanie wykonane na 8 głosów. Jest to kompozycja autorstwa ojca Joana Serra Rolsa z XVII wieku. Po czym nastąpi śpiew hymnu Virulai. Tekst tego utworu został napisany przez ojca Jacinta Verdaguera w ramach konkursu zorganizowanego dla upamiętnienia tysiąclecia odkrycia wizerunku Matki Bożej w 1880 roku. Dzisiejsze badania potwierdzają, że wizerunek, drewniany wizerunek Matki Bożej pochodzi prawdopodobnie z wieku XII, ale według legendy, według lokalnych przekazów, wizerunek ten jest już obecny w Montserrat przynajmniej od roku 880. Ojciec Święty w Bazylice w towarzystwie księdza biskupa Gomesa Garcia oraz w towarzystwie opata Gasza zakończył teraz modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i już za chwilę rozpocznie się modlitwa różańcowa.

0: A teraz głos zabierze ksiądz biskup Javier Gomez Garcia, biskup diecezji San Feliu de Llobregat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojcze Święty, witam Cię w diecezji San Feliu de Llobregat. Jako pasterz tego lokalnego kościoła, który pragnie być gościnny i misyjny, rozbudzając w każdym pragnienie Boga, z ogromną radością witam Cię na świętej górze Montserrat, gdzie Katalończycy i tak liczni pielgrzymi przybywają, by spotkać Pana Jezusa pod spojrzeniem Morenety. Dzisiaj nasza diecezja, nasi bracia biskupi Katalonii i wszyscy zgromadzeni tu wierni witają Cię uściskiem pełnym synowskiej miłości i kościelnej komunii. Ojcze Święty, dziękujemy, że potwierdzasz nam prymat miłości Boga i utwierdzasz nas w wierze Ewangelii, pokoju i życia. Aby przybliżyć Ci żywą rzeczywistość tego sanktuarium, jego tysiącletniej wspólnoty, oddaję głos czcigodnemu ojcu opatowi Montserrat, który wygłosi również powitalne przemówienie. Głos zabierze teraz ojciec Manel Gasz i Churios, pełniący służbę opata.
1: Santadat per ser a Montserrat aquest matí.
0: Dziękuję, Ojcze Święty, za obecność dziś rano w Montserrat. Twoja wizyta umacnia nas w wierze i potwierdza znaczenie tego tysiącletniego sanktuarium i klasztoru. W tym miejscu widzieliśmy Boże błogosławieństwo w sercach Jego wiernych. Jesteśmy świadkami jedności, jaka zachodzi między stabilnością mnichów benedyktyńskich a przejściowością pielgrzymów. Naszą misją jest gościnność, a przy okazji tej wizyty, która jest już teraz jedną z najważniejszych pielgrzymek w naszej historii, pokornie zawierzamy Twoim modlitwom i duszpasterskiej trosce owoce pośrednictw, jakie Bóg nam powierzył, a które pragniemy, aby były dla wszystkich drogą do Jezusa Chrystusa, doświadczenie natury w górach, piękno liturgii i muzyki naszej Eskolanii, a nade wszystko Matkę Bożą, Najświętszą Marię Pannę z Montserrat, księżniczkę i patronkę Katalończyków, Gwiazdę Wschodu dla Hiszpanów, pierwsze wezwanie maryjne w Ameryce, gdzie jej kult jest żywy i obecny, jak dobrze wie Wasza Świątobliwość. Wizerunek Matki Bożej ukazuje tajemnicę wcielenia. Jest ona tronem, na którym objawia się Jezus Chrystus, Słowo, które stało się człowiekiem. Ludzka natura przyjęta przez Boga zyskuje w ten sposób najwyższą wartość, jaką może posiadać. My, mnisi benedyktyńscy z tego domu, mamy nadzieję, że Montserrat stanie się miejscem, o którym mówił Twój poprzednik, święty Paweł VI, miejscem, w którym ludzkość odnajduje siebie na nowo i przyczynia się do budowania świata pokoju. W tym, co pokornie reprezentujemy, dziękujemy Ci za świadectwo dla dobra każdego człowieka i za radykalizm w potępianiu przemocy. Dziś wita Cię nie tylko rodzina z Montserrat, składająca się z mnichów, uczniów, członków Bractwa Matki Bożej i oblatów. Myślę, że wszyscy katalońscy chrześcijanie są tutaj, osobiście lub wirtualnie, aby jeszcze goręcej powitać Cię w Katalonii poprzez Montserrat, która duchowo jednoczy i identyfikuje kościoły pielgrzymujące w tej krainie. Są tu wszyscy prowadzeni przez naszych biskupów, aby nadal mówić Matce Bożej. Jesteś chlubą naszego ludu. Matka Boża jest Matką wszystkich. Jesteśmy wdzięczni, że towarzyszy nam tak wielu biskupów i pielgrzymów, nawet spoza Katalonii. Złota kula i szyszka, które ona i Dzieciątko Jezus trzymają w dłoniach, symbolizują Wszechświat. W swojej hojności Matka Boża nieustannie uśmiecha się do każdego, kto się do niej zbliża. Święty Paweł VI powiedział do opata Montserrat: bądźcie gościnni dla wszystkich. Modlimy się, aby każdy, kto przybywa tu jako gość, odchodził jako pielgrzym, podążając ku niebieskiej ojczyźnie. Dziękuję, Wasza Świątobliwość, że uczyniłeś ten dzień możliwym i zamkniesz tysiąclecie klasztoru pośród nas, pośród tych ludzi, których Moreneta duchowo zrodziła i którzy pragną nadal być dla wszystkich, jak powiedział tutaj święty Jan Paweł II, nieustanną anteną dobrej nowiny o naszym zbawieniu. Swoje przemówienie wygłosił ojciec Manel Gasz, opat tutejszej wspólnoty benedyktyńskiej, który przypominał także wizytę Jana Pawła II w 1982 roku, który wówczas wskazywał na Matkę Bożą jako przykład pielgrzymów, a teraz zaczyna się już modlitwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Deus in adiutorium meum in te.
0: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
2: Gloria Patri et Filii.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

0: Jezus.
1: Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
2: Santa Maria,
1: Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami.

0: Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami.
1: Mater boni consili.
0: Matko dobrej rady, módl się za nami.
1: Mater creatori.
0: Matko stworzyciela, módl się za nami.
1: Mater salvatori.
0: Matko zbawiciela, módl się za nami.
1: Virgo prudentissima.
0: Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami.
1: Virgo predicanda.
0: Panno wsławiona, módl się za nami.
1: Virgo potens.
0: Panno można, módl się za nami.
1: Virgo clemens.
0: Panno łaskawa, módl się za nami.
1: Virgo fideli.
0: Panno wierna, módl się za nami.
1: Speculum justitiae.
0: Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
1: Sede sapientiae.
0: Stolico mądrości, módl się za nami.
1: Causa nostre letitiae.
0: Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
1: Va spirituale.
0: Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pociecho migrantów, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami.
1: Regina Sanctorum Omnium.
0: Królowo wszystkich świętych.
1: Regina sine labe originali.
0: Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
1: Regina in celum assumpta.
0: Królowo w niebo wzięta, módl się za nami.
1: Regina sacratissimi rosari.
0: Królowo różańca świętego, módl się za nami.
1: Regina familiae.
0: Królowo rodzin, módl się za

0: Królowo pokoju, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
1: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Honorum omnium largitor Deus.
0: Módlmy się.
2: Montem gloriosi unigeniti tui matris insigni culto clarificas.
0: Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2: Santa Maria de Montserrat.
0: Matko Boża z Montserrat, módl się za nami. Zakończyła się modlitwa różańcowa, po której nastąpił śpiew litanii ku czci Najświętszej Maryi Panny, a teraz swoje przemówienie wygłosi ojciec święty Leon XIV. Serdecznie pozdrawiam jego ekscelencję księdza biskupa Javiera Gomeza Garcia, ojca opata Montserrat Manela Gasza i Juriosa, a także biskupów, kapłanów, zakonników i siostry zakonne, seminarzystów oraz wszystkich wiernych uczestniczących w tej pielgrzymce, szczególnie dzieci, które nam dziś towarzyszą. Dziękuję za wasze przyjęcie. Dziękuję za waszą obecność. Ojciec Święty, jak słyszymy, wygłasza swoje przemówienie w języku katalońskim. Cieszę się, że mogę przybyć do stóp Morenety, aby powierzyć jej pełen ufności w jej macierzyńskie wstawiennictwo, moją posługę Piotrową oraz misję Kościoła w świecie, który woła o sprawiedliwość i pokój. Z wielkim wzruszeniem wspominam lata, w których byłem proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej w Montserrat w Trujillo w Peru. Dziękuję, Katalonio, za Twoją wiarę. Mury tego miejsca mogłyby opowiedzieć niezliczone historie pobożności, wdzięczności i nadziei, których były świadkami na przestrzeni wieków wokół Matki Bożej z Montserrat. Były również świadkami krwi przelanej z miłości do Jezusa Chrystusa. Te mury przechowały także radości i smutki, wesele i łzy tak wielu wiernych, a także słyszały niebiańskie głosy dziecięcego śpiewu chóru Escolania z Montserrat, najstarszego w Europie. Kiedy mój poprzednik, papież Franciszek, ofiarował w 2023 roku tej czcigodnej figurze złotą różę, zachęcał nas do refleksji nad tym, jak przez setki lat wierni, bez żadnego wyjątku, przybywali do tego sanktuarium, przesuwając paciorki różańca. Ponieważ Maryja, Matka Boża, zajmuje fundamentalne miejsce w życiu każdego chrześcijanina. Przy tej samej okazji zauważył, że przed Matką budzą się najszlachetniejsze uczucia człowieka. Rzeczywiście wzbudza ona w nas głębokie nawrócenia, jak to, którego doświadczył święty Ignacy Loyola, który w tym niezwykłym miejscu, po nocy spędzonej na modlitwie przed Maryją Panną, złożył swoją rycerską broń. Wydarzenie to wyznaczyło początek nowego życia w służbie Jezusowi Chrystusowi. Z taką samą synowską postawą zapraszam Was dziś do przyjęcia wezwania Maryi. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Słowa te wypowiedziane w Kanie Galilejskiej zawierają prawdziwy program życia chrześcijańskiego, ponieważ Maryja prowadzi nas do Chrystusa i uczy nas słuchać Jego głosu, być posłusznymi Jego Słowu oraz pozwalać, aby On nas przemienił. Wola Jezusa jest jasna. To Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Chodzi o miłość, która ma swoją miarę i swoje źródło w Nim samym, tak jak ja Was umiłowałem. Dlatego, gdy Maryja mówi nam, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, zaprasza nas do tego, by nasze serce żyło w zgodzie z kryteriami Ewangelii. Jezus ukazuje nam drogę miłosierdzia, pojednania, prawdy i łagodności. Jednocześnie demaskuje przemoc, która może kryć się w naszych słowach i postawach, krytykę, która upokarza, potępienie, które niszczy, oraz agresję, która dzieli. Ta ukryta przemoc może często przybierać postać pozornych pancerzy, którymi usiłujemy chronić nasze zranienia, nasze lęki lub cierpienie spowodowane przez niesprawiedliwości. Kontemplujmy Maryję z Montserrat, która ukazuje nam Jezusa jako bezbronne dziecię spoczywające na jej kolanach. Ona jest tutaj, przy swoim Synu, zapraszając nas, abyśmy się wzajemnie miłowali. Złóżmy dziś u jej stóp pancerze, które stopniowo uczyniły nasze serce zatwardziałym. Dziecię Boże, które Maryja trzyma w swoich ramionach, nie nosi żadnej zbroi, a później to właśnie ono, obnażone na krzyżu, całkowicie zawierzy się Ojcu, aby nas zbawić nieuzbrojoną i rozbrajającą mocą miłości. Wznieśmy nasze spojrzenie ku Maryi i błagajmy ją, aby pomogła nam przyoblec się jedynie w zbroję Bożą, jak zachęca święty Paweł. Przepaszcie biodra wasze prawdą i przyobleczcie pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obójcie nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Bierzcie wiarę jako tarczę. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. Dzisiaj, jako pielgrzymi w Montserrat, wyraźmy szczere pragnienie ponownego potwierdzenia naszej służby Bogu Ojcu, którego objawił nam Jezus Chrystus, mówiąc nam, kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje. A kto przyjmuje mnie, przyjmuje tego, który mnie posłał. Rozważmy dzisiaj również, jak Maryja Panna w swojej prawej dłoni trzyma kulę ziemską, znak swojej macierzyńskiej troski, ponieważ cały świat znajduje miejsce w jej sercu. Zachęca nas ona do uznania się za braci i siostry, tak aby nikt nie został wykluczony i aby komunia była silniejsza niż wszelki podział. Podnieśmy nasze oczy ku Maryi i błagajmy ją, aby pomogła nam przyoblec się jedynie w pancerz Boży, jak zachęca nas święty Paweł. Prośmy Maryję, Królową Pokoju, aby uczyła nas wyrzekać się raniących słów, pochopnego osądu, obmowy i oszczerstw. I abyśmy nauczyli się strzec i pielęgnować miłość w rodzinie, wśród przyjaciół, w miejscu pracy, w mediach społecznościowych, w debatach politycznych oraz we wspólnotach chrześcijańskich, tak aby nienawiść ustąpiła miejsca nadziei i pokojowi. Niech Maryja, Matka Kościoła, zawsze kieruje nas ku Jezusowi. Zachęcam Was, abyście uczcili ją słowami, które dobrze znacie. Dla katolińczyków zawsze będziesz księżną, dla Hiszpanów i dla całego świata całą miłością. Powiedz nam, jesteście moim skarbem. Ja jestem Waszą Matką. Nie lękajcie się. Amen.

zakończył swoje przemówienie ojciec święty Leon XIV, który przemawiał częściowo w języku katalońskim, częściowo w języku hiszpańskim, a w swoim przemówieniu podkreślał, jak ważne jest doświadczenie miłości Matki Bożej, podkreślał, jak ważne jest posłuszeństwo jej wezwaniu wypowiedzianemu w Kanie Galilejskiej. Te słowa zapisane przez Ewangelistę Jana: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. A teraz następuje błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim, niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

swoim przemówieniu Leon XIV wyrażał radość z możliwości przybycia tutaj przed oblicze Matki Bożej z Montserrat. W swoim przemówieniu przypominał także słowa swojego poprzednika, ojca świętego Franciszka, który w 2023 roku ofiarował Matce Bożej to wyjątkowe odznaczenie, jakim jest papieska złota róża. A teraz chór wykonuje śpiew Salve Regina, Witaj Królowo, śpiew na 8 głosów skomponowany w XVII wieku.

A teraz rozpoczyna się śpiew hymnu Virulai, hymnu ku czci Najświętszej Maryi Panny z Montserrat, który powstał pod koniec XIX wieku. Słowa napisał do niego poeta Jacint Verdaguer, a muzykę skomponował Josep Rodoreda. Pierwsze słowa brzmią: Różo kwietniowa, górska Maryjo, gwiazdo Montserrat, rozświetl katalońską ziemię, prowadź nas do nieba. A śpiew ten każdego dnia, oprócz soboty, od niedzieli do piątku, można odsłuchać w czasie modlitwy, którą prowadzą benedyktyńscy mnisi, a w której uczestniczą i którą uświetniają swoim śpiewem alumni Escolani, chóru prowadzonego przez benedyktynów z Montserrat. Chłopcy, których teraz słyszymy, mieszkają właśnie tutaj w internacie i to właśnie tutaj otrzymują swoją formację duchową, intelektualną i muzyczną.

zaśpiewał teraz te słowa, które w swoim przemówieniu cytował także Leon XIV. Zawsze będziesz księżniczką dla Katalończyków, gwiazdą wschodu dla Hiszpanów. Będziesz opoką dla dobrych, portem zbawienia dla grzeszników. A Ojciec Święty w tej chwili udał się przed oblicze Matki Bożej, by z bliska oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie w jej drewnianym wizerunku od setek lat czczonym tutaj na świętej dla Katalończyków górze Montserrat.

0: zakończył się śpiew hymnu Wirulai, hymnu skomponowanego w 1880 roku. Hymnu, który ma dla całej Katalonii ogromne znaczenie tożsamościowe, ogromne znaczenie kulturowe, oprócz oczywiście znaczenia religijnego. Hymn, który mówi o wielkiej miłości Katalończyków do Matki Bożej, ale hymnu, który stał się także pewnego rodzaju symbolem ich tożsamości. Hymnu, w którym modlący się
1: Bon
0: proszą
1: dia.
0: Matkę Bożą
1: Us demanem que
0: o
1: continueu en els vostres
0: błogosławieństwo, o
1: llocs.
0: oświecanie
1: Ara el Sant Pare
0: katalońskiej
1: anirà al
0: ziemi, o
1: balcó
0: to
1: de
0: by
1: la sala de la Fasana
0: Najświętsza Maria
1: on ens dirà
0: Panna
1: unes paraules.
0: prowadziła
1: Les podrem seguir, veure i
0: do
1: escoltar
0: nieba.
1: per les diferents pantalles que tenim. Moltes gràcies.
0: Wszystkich pielgrzymujących chrześcijan, a zgromadzeni na dziedzińcu przed sanktuarium pielgrzymi oczekują teraz na Ojca Świętego, który po chwili osobistej modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej pojawi się, by stąd pozdrowić i pobłogosławić wszystkich zgromadzonych. A w swoim przemówieniu Leon XIV wskazywał na Maryję jako na tę, która zawsze prowadzi do Chrystusa, na tę, która swoją macierzyńską troską otacza cały świat i każdego człowieka, mówiąc o kuli ziemskiej, którą Maryja dzierży w swojej dłoni. W wizerunku z Montserrat Leon XIV przypominał, że w sercu Matki Bożej jest miejsce dla całego świata i dla każdego człowieka, a konsekwencją tego jest uznanie się nawzajem przez wszystkich ludzi za braci i siostry, tak aby nikt nie był wykluczony i aby wspólnota była silniejsza niż podziały. A teraz Leon XIV w towarzystwie księdza biskupa Gomeza Garcia oraz w towarzystwie ojca Opata Gasza, w towarzystwie swoich sekretarzy, pojawił się na balkonie, by pozdrowić wszystkich zgromadzonych pielgrzymów. Jest to pierwsza od 44 lat. Wizyta Ojca Świętego, wizyta następcy Świętego Piotra w Montserrat. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bracia i siostry, dzień dobry. Dziękuję wam za to, że jesteście tutaj. Dziękuję za te piękne okazanie wiary. Wszyscy zjednoczeni w jednej rodzinie. Z tą gościnnością naszej Matki Maryi, Panny z Montserrat.
2: L'allegria, entusiasmo.
0: Radość, entuzjazm i głęboki zmysł wiary, które przeżywamy w tych dniach, najpierw w Madrycie, teraz w Barcelonie, w Katalonii, później także na Wyspach Kanaryjskich, cała Hiszpania pełna wiary, miłości, pełna pragnienia, by chwalić Boga, by dziękować Panu i by być zjednoczonymi.
2: Gracias a Catalunya.
0: Dziękuję Katalonii za to, że przyjmujecie wiele osób z różnych krajów. Katalonia uczy nas, jak przyjąć wszystkich, jak pomagać w integracji wszystkich w jednej rodzinie.
2: Gracias a la comunidad de fe, a la comunidad.
0: Dziękuję wspólnocie wiary. Dziękuję za wspólnotę naszych braci benedyktynów, którzy przyjmują tutaj, goszczą tutaj wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają, by modlić się przez stawiennictwo naszej Pani, Matki Bożej. Dziękuję każdemu z Was, którzy jesteście tutaj tego poranka, by przypominać wszystkim w całej Katalonii, że wiara daje życie, wiara daje nadzieję.
2: Jest Maria, a quien Jesús nos dio.
0: Maria jest tą, którą Jezus nam dał jako matkę na krzyżu. Maria towarzyszy nam. Maria, która wyraża swoją macierzyńską miłość, która zawsze nam towarzyszy.
2: El Señor esté con vosotros.
0: Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Błogosławieństwem udzielonym tutaj z balkonu, błogosławieństwem udzielonym wszystkim wiernym, wszystkim pielgrzymom, którzy przybyli dziś tutaj do Montserrat, kończy się ta część spotkania Ojca Świętego w opactwie Najświętszej Maryi Panny, Leon XIV. Jako drugi papież w historii po 44 latach przybył tutaj, by oddać cześć Matce Bożej, do której wielkie nabożeństwo miał także jego poprzednik, Ojciec Święty Franciszek, który w 2023 roku ofiarował jej złotą różę jako symbol pobożności następcy Świętego Piotra do Matki Bożej, czczonej tutaj w wizerunku czarnej Madonny z Montserrat, którą Leon XIV wskazywał dzisiaj jako tę, która wskazuje na Jezusa, jako tę, która zaprasza nas, byśmy się wzajemnie miłowali, jak uczy nas tego Jezus Chrystus, jako tę, która zaprasza nas, byśmy odzierali się z naszych pancerzy, które czynią nasze serca zatwardziałymi. My przerywamy naszą transmisję, by wznowić ją około godziny 16:30, kiedy to Ojciec Święty w kościele świętego Augustyna już w Barcelonie spotka się z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi, a wszystkie przemówienia, homilie Ojca Świętego mogą Państwo znaleźć na stronie www.watykan.va, także w języku polskim, a ich przemówienia na stronie www.watykannews.va/.pl. A dzisiejszą transmisję prowadził dla Państwa ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wznawiamy transmisję piątego dnia pobytu Ojca Świętego Leona XIV w Hiszpanii. Ojciec Święty od wczoraj znajduje się w Katalonii. Wczoraj rano spotkaniem z wolontariuszami w Madrycie zakończył część podróży, której program przewidywał pobyt w hiszpańskiej stolicy i od wczoraj jest w Katalonii. Przewodniczył modlitwie południowej w katedrze świętej Eulalii, a następnie wieczorem na stadionie olimpijskim spotkał się podczas czuwania modlitewnego z katalońską młodzieżą. Dziś rano Leon XIV udał się poza miasto Barcelonę, na północny zachód od tego miasta. Najpierw spotkał się z więźniami w zakładzie karnym Brians 1, a następnie skierował swoje kroki do opactwa Matki Bożej w Montserrat w górach katalońskich, gdzie przewodniczył modlitwie różańcowej, a także spotkał się z lokalną wspólnotą benedyktyńską. A już za chwilę rozpocznie się spotkanie z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi i dobroczynnymi. Jak przed chwilą widzieliśmy, do kościoła wchodzili członkowie papieskiej delegacji, ci wszyscy hierarchowie, którzy towarzyszą Ojcu Świętemu w czasie tej podróży apostolskiej. W sposób szczególny widzieliśmy nuncjusza apostolskiego w Hiszpanii, księdza arcybiskupa Piero Pioppo, który pełni tę posługę zaledwie od kilku miesięcy, a do delegacji papieskiej należą m.in. ksiądz kardynał Pietro Parolin, sekretarz stanu stolicy apostolskiej, arcybiskup Paolo Rudelli, substytut do spraw ogólnych, ksiądz arcybiskup Paul Richard Gallagher, odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe w sekretariacie stanu. W czasie tej podróży Leonowi XIV towarzyszy także arcybiskup Luin Marin de San Martin, który od niedawna pełni funkcję jałmużnika papieskiego. Jest także proprefekt dykasterii do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego ksiądz kardynał Fernando Artime, były generał Zgromadzenia Księży Salezjanów. A spotkanie, które za chwilę się rozpocznie, będzie mieć miejsce w kościele pod wezwaniem świętego Augustyna w barcelońskiej dzielnicy Raval. Jest to jeden z niewielu barokowych kościołów w stolicy Katalonii, wzniesiony na miejscu dawnego klasztoru świętego Augustyna. Ze względu na silne więzi społeczne z dzielnicą nazywany jest często katedrą ubogich. Zbudowany w latach 1728-1750, składa się z jednej nawy z połączonymi kaplicami bocznymi. Dwie najsłynniejsze kaplice, przy których najczęściej modlą się tutaj wierni, poświęcone są świętej Ricie, a także świętemu Poncjanowi. A dzielnica Raval, na terenie której znajduje się kościół, reprezentuje jedną z najbardziej złożonych rzeczywistości społecznych w Barcelonie. Jest to dzielnica naznaczona ubóstwem, imigracją i wykluczeniem społecznym, a jednocześnie jest to jedna z najbardziej wielokulturowych dzielnic miasta z bardzo zaznaczoną obecnością społeczności migrantów, zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej, z Filipin i z Pakistanu. To spotkanie jest przedostatnim etapem dzisiejszego programu Ojca Świętego Leona XIV i przedostatnim etapem jego pobytu w Barcelonie i w Katalonii, dlatego że
Dziś jeszcze Leon XIV o godzinie 19:30 przewodniczyć będzie mszy świętej w bazylice w Sagrada Familia, w bazylice pod wezwaniem świętej rodziny, po zakończeniu której to mszy świętej Ojciec Święty zainauguruje ostatnią wieżę poświęconą Jezusowi Chrystusowi, a już jutro w godzinach porannych Leon XIV odleci z Barcelony i uda się w ostatnią część swojej podróży do Hiszpanii na Wyspy Kanaryjskie. Pierwszym etapem będzie wyspa Gran Canaria. Tam jutro Ojciec Święty spotka się z organizacjami świadczącymi pomoc migrantom. Na Gran Canaria w katedrze świętej Anny jutro odbędzie się także spotkanie z biskupami, kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami i wszystkimi zaangażowanymi w duszpasterstwo, a wieczorem na stadionie Gran Canaria Leon XIV sprawować będzie mszę świętą. W piątek zaś w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzień ten będzie ostatnim dniem pobytu Leona XIV w Hiszpanii. W godzinach porannych papież uda się z Gran Canarii na Teneryfę. Tam spotka się z migrantami w jednym z ośrodków. Następnie będzie mieć miejsce spotkanie z organizacjami zajmującymi się integracją migrantów, a w porcie Santa Cruz de Tenerife sprawować będzie mszę świętą. Następnie w godzinach popołudniowych około 14:30 na lotnisku na Teneryfie odbędzie się ceremonia pożegnalna, po której to Ojciec Święty uda się w podróż powrotną do Rzymu i tak zakończy się jego czwarta zagraniczna podróż apostolska, która na pewno nie będzie ostatnią, dlatego że już wiemy, że pod koniec września Leon XIV uda się w trzydniową podróż do Francji. A już za 10 dni, bo dnia 20 czerwca przewidziana jest jednodniowa podróż na północ Włoch do miasta Pawia, gdzie spoczywają doczesne szczątki najbliższego Leonowi XIV świętego, świętego Augustyna. A przy okazji tej wizyty papież uda się także do małej miejscowości Sant'Angelo Lodigiano, miejscowości, z której pochodziła święta Franciszka Cabrini, święta, która w sposób szczególny odznaczyła się pracą, oddaną pracą wśród imigrantów w Stanach Zjednoczonych. A już teraz Leon XIV przybył do kościoła świętego Augustyna, w którym za chwilę zostanie powitany przez swojego współbrata, proboszcza tego miejsca, ojca Faustyna Johna Mlelwę, a Leonowi XIV towarzyszy ksiądz kardynał Juan José Omeya Omeya, arcybiskup metropolita Barcelony. Leon XIV dziś rano w swoim przemówieniu, które wygłosił w bazylice pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Montserrat, wskazywał na Maryję jako tę, która prowadzi do Chrystusa i zachęcał wszystkich, by jej słowa "zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" przyjąć jako prawdziwy program życia chrześcijańskiego. Leon XIV wyjaśniał, że Matka Boża zaprasza do tego, by nasze serce żyło w zgodzie z kryteriami Ewangelii. Przypominał, że opactwo było na przestrzeni wieków świadkiem wielu nawróceń, pielgrzymowało do niego
wielu świętych, jednym z najsłynniejszych, z najbardziej znanych pielgrzymów był święty Ignacy z Loyoli, który tam doznał jednego z najważniejszych momentów w historii swojego nawrócenia. Tam przeżył doświadczenie, które kompletnie odmieniło jego życie, które stało się pewnym punktem zwrotnym, kiedy to rozebrał się ze swojego odzienia rycerskiego, a przywdział odzienie pielgrzyma. W zawierzeniu Matce Bożej Leon XIV dostrzegał dziś odpowiedź na pilną potrzebę uzdrowienia współczesnego świata pełnego przemocy. Złóżmy dziś u stóp Matki Bożej pancerze, które uczyniły nasze serce zatwardziałym, mówił Leon XIV, wskazując na drewnianą figurę Matki Bożej z Montserrat, która trzyma w ramionach bezbronne dzieciątko Jezus. To dzieciątko, które nie nosi żadnej zbroi, ale to właśnie ono, później obnażone na krzyżu, całkowicie zawierzy się Ojcu, aby nas zbawić nieuzbrojoną i rozbrajającą mocą miłości. A już teraz Leon XIV zostanie powitany w kościele św. Augustyna przez księdza kardynała Omeya Omeya. Witaj Ojcze Święty w tej parafii świętego Augustyna, położonej w sercu historycznego centrum Barcelony. Jest to parafia, o którą z wielkim oddaniem troszczą się Twoi współbracia, ojcowie Augustianie. Pochodzą z różnych krajów, z Filipin, z Afryki. Przy kościele mieszka także wspólnota misjonarek miłości Matki Teresy z Kalkuty, które z pomocą licznych wolontariuszy troszczą się o najbardziej potrzebujących i wykluczonych w naszym społeczeństwie. Jest to także siedziba filipińskiej parafii personalnej. Chcemy teraz zabić im brawo za ich obecność tutaj. Dziś z mocą rozbrzmiewają słowa świętego Pawła. Miłość Chrystusa przynagla nas. Wszyscy znają łacinę, ale chętnie wam przetłumaczę te słowa. Są tu obecni przedstawiciele instytucji charytatywnych naszej archidiecezji Barcelony. My, chrześcijanie, jesteśmy powołani do wspierania dzieł ewangelizacyjnych Kościoła i do przeżywania ich z entuzjazmem. Te trzy dzieła to liturgia, w której celebrujemy i doświadczamy spotkania z Panem w modlitwie i przyjmujemy Boga, który nas zbawia. Drugie dzieło to formacja i katecheza, abyśmy oświeceni wiarą i poruszeni miłością mogli uzasadniać nadzieję, która jest w nas. I trzecie dzieło ewangelizacyjne to dzieła miłosierdzia jako konkretny wyraz chrześcijańskiej miłości w trosce o najuboższych, najbardziej potrzebujących i wykluczonych w naszym społeczeństwie. Ojcze Święty, Ty od dnia Twojego wyboru na biskupa Rzymu i papieża Kościoła Powszechnego przypominasz nam o tym wszystkim. Dlatego pragniemy słuchać dziś Twoich słów, które zachęcą nas do głębszego przeżywania pięknych i wymagających słów Jezusa z Ewangelii. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Piękne słowa, słowa piękne i pocieszające. Pragniemy, aby naszej posłudze miłości zawsze towarzyszyło głoszenie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, aby odpowiadać na głód materialny i głód Boga. Możesz na nas liczyć, Ojcze Święty. Będziemy nadal bronić godności każdego człowieka.
będziemy bronić oblicza Jezusa Chrystusa obecnego w każdym z najbardziej kruchych braci i sióstr. Dziękuję, witaj, pragniemy słuchać Twojego Słowa. Dziękuję, Ojcze Święty. To słowa powitania, pozdrowienia wygłosił ksiądz kardynał Juan José Omeya, arcybiskup metropolita Barcelony, który, tak jak już od wczoraj słyszeliśmy, również w swoim przemówieniu troszkę mieszał język kataloński z hiszpańskim. Ojcze Święty, troje przedstawicieli naszych instytucji, które pracują z osobami w trudnej sytuacji, opowie o swojej pracy socjalnej. Najpierw Krystyna, sekretarz generalna Caritas Diecezji Barcelony, następnie Xavier, dyrektor Obinso, organizacji zajmującej się integracją społeczną, która pomaga osobom uzależnionym lub wykluczonym społecznie, a na koniec Encarna, siostra zakonna, adoratorka, której praca koncentruje się na kobietach, które doświadczyły traumy związanej z handlem ludźmi. Pierwsze świadectwo, pani Krystyna. Ojcze Święty, zgodnie z powierzoną nam misją, Caritas jest instytucjonalnym wyrazem działalności charytatywnej i społecznej diecezjalnego kościoła w Barcelonie. Naszą posługę rozumiemy jako wypływającą z potrójnej, nierozerwalnej misji. Po pierwsze, uobecniać w imieniu kościoła miłość Boga do najsłabszych w naszym społeczeństwie. Dlatego nigdy nie zapominamy, że wszystkie nasze działania mają swoje korzenie w przykazaniu miłości, które zostawił nam Pan i w Jego słowach. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Po drugie, towarzyszyć i wspierać wspólnoty chrześcijańskie naszej diecezji w realizacji tej charytatywnej i społecznej działalności. Czynimy to zawsze pamiętając, że życie i uwidacznianie miłości Boga nie jest wyłącznym zadaniem Caritas czy organizacji społecznych, ale jest wezwaniem, które Pan kieruje do całego swojego ludu świętego. I po trzecie, chcemy być głosem profetycznym, dając głos tym, którzy go nie mają i obnażając struktury generujące ubóstwo i wykluczenie. Czynimy to poprzez podnoszenie świadomości, a także poprzez konkretne doświadczenie towarzyszenia. W samym 2025 roku ponad 63 tysiące osób za pośrednictwem parafialnych organizacji Caritas, wspólnot duszpasterskich i projektów diecezjalnych doświadczyło naszej pomocy. A kiedy proszą nas o wyjaśnienie tej potrójnej misji w jednym zdaniu, w Caritas mówimy: przyjmujemy, bronimy i kochamy. Pomimo trudnej rzeczywistości, której jesteśmy świadkami każdego dnia, całych rodzin mieszkających w wynajmowanych pokojach, samotności osób starszych, niepewności pracy i wielu innych sytuacji, nigdy nie tracimy nadziei w zdolność ludzi do odnalezienia własnej drogi i wiary w przemieniającą moc Bożej miłości. A jednak, Ojcze Święty, my również czasami czujemy się bezsilni. Bezsilni, bo nie możemy dotrzeć do wszystkich ludzi, do wszystkich domów, do wszystkich zakątków, gdzie jest to tak konieczne. I zastanawiamy się, czy żyjemy wystarczająco intensywnie przykazaniem miłości, które Pan nam zostawił, aby budować bardziej sprawiedliwe społeczeństwo i czynić Jego Królestwo bardziej widocznym. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, za Twoją obecność dziś wśród nas, za Twoje słowa wsparcia, pocieszenia i zachęty, które inspirują nas do dalszej służby z pokorą, nadzieją i wiernością Ewangelii. Pierwsze świadectwo wygłosiła pani Krystyna, która jest sekretarzem generalnym Caritas Archidiecezji Barcelony. Pani Krystyna
przedstawiła w swoim świadectwie działalność Caritasu, a także to, co motywuje w Caritasie ludzi do działania. Drugie świadectwo. Ojcze Święty, mówienie o uzależnieniach dzisiaj oznacza mówienie o czasach dotkniętych samotnością, cierpieniem psychicznym i utratą sensu. Wiele osób przychodzi do nas zmęczonych i zdezorientowanych, przesiąknięci wykluczeniem, często naznaczeni ulicą lub więzieniem, otoczeni strachem, który zagłusza ich własny głos. Naszą pracę można podsumować prostym, lecz wymagającym czasownikiem – pomagać. Pomagać nie jako zwykły gest, ale jako niezachwiana wierność w czasie. Pomagać to być obecnym, tworzyć więź, oferować mocną obecność, aby wewnętrzny zamęt tu ucichł i aby mógł wyłonić się kruchy, lecz prawdziwy głos, budzący się, gdy znajdzie kogoś, kto potrafi słuchać i trwać. Kroczymy, wiedząc, że nasze ręce nie dosięgną wszystkiego, co nasze serca pragną objąć. Są rany, których nie możemy w pełni uleczyć i ograniczenia, które ciążą na tych, którym towarzyszymy. A jednak dajemy świadectwo nadziei zrodzonej z więzi i godności, której nie tracimy nawet w upadku. W ten sposób wiara staje się cichą i wytrwałą siłą. W organizacji Obinso, podobnie jak w innych organizacjach społecznych Kościoła, realizujemy to zobowiązanie jako misję służby inspirowaną chrześcijańskim humanizmem, kierując się intuicją naszego założyciela, ojca Piotra Cornejesa. Nie chodzi o rozwiązywanie problemów w życiu ludzi, lecz o to, by się od nich nie odwracać. Kiedy stworzy się odpowiednią przestrzeń, a ludziom towarzyszy się z szacunkiem, ten wewnętrzny głos może się obudzić. Doświadczyliśmy tego niedawno podczas jubileuszu ubogich w Montserrat. Niespodziewanie niektórzy uczestnicy byli w stanie przyznać się do swoich słabości i zawierzyć swoją przyszłość innym i samemu życiu. Pracujemy z radością i duchem ewangelicznym, wiedząc, że nie możemy zrobić wszystkiego i że czasami boli, że nie możemy zrobić więcej. Z tej perspektywy chcielibyśmy pozostawić otwarte pytanie. Jak podtrzymywać nadzieję, gdy ból wydaje się większy niż nasze siły? Dziękuję bardzo. To drugie świadectwo wygłosił pan Javier, dyrektor organizacji Obinso, która zajmuje się przede wszystkim kwestią uzależnień. A trzecie świadectwo wygłosi siostra zakonna, siostra Encarna, należąca do zgromadzenia adoratorek. Ojcze Święty,

pełnia mnie oburzeniem, gdy odkrywam głęboki ból i blizny, jakie ten rodzaj niewolnictwa pozostawił na ich życiu. Są to kobiety, które rozpoczęły proces migracji, uciekając przed przemocą, konfliktami zbrojnymi i ubóstwem, szukając lepszego życia, miały marzenia, a ostatecznie znalazły się w sytuacji handlu ludźmi. Do przemocy, której doświadczyły, dochodzą wysiedlenia oraz wykorzenienie rodzinne i kulturowe, które wiąże się z życiem w obcym kraju. Oburzenie tą trudną rzeczywistością skłania mnie do zaangażowania się na rzecz sprawiedliwości i wyzwolenia. Sprawia, że nie mogę być obojętna, starając się pokazać współczujące oblicze Boga na wzór Jezusa, który uniżył się, by podnieść najsłabszych, nadając im godność. Wychodząc od przekonania, że każde życie jest święte, być obecnym w rzeczywistości jako troska, potępianie niesprawiedliwości i proponowanie godnych alternatyw to długa i powolna podróż. Dostęp do praw w dzisiejszym świecie wydaje się bardzo trudny. Dostęp do godnej pracy, mieszkania, inkluzywnych relacji wymaga wpływu, aby zmienić struktury, perspektywy i mentalność. W drodze nauczyłam się razem z nimi, że towarzyszenie komuś oznacza wspieranie go bez porzucania. Oznacza dostrzeganie każdego małego kroku, oznacza niezłomne trwanie w wierze w Boga życia, gdy horyzont pozostaje nieuchwytny. Dlatego potrzebujemy dziś znaków nadziei. Chcę zakończyć doceniając każdą silną i odważną kobietę, która przetrwała niezliczne trudności, która wbrew wszelkim przeciwnościom losu pokonuje przeszkody. Są to kobiety, które potrafią celebrować życie, pokazując nam, że zło nie ma ostatniego słowa. Dziękuję, Ojcze Święty, za to, że zapraszasz nas do tego, byśmy podnosili wzrok i dalej trwali u boku tych, którzy tego potrzebują. Dziękuję, Ojcze Święty. Usłyszeliśmy trzy świadectwa osób związanych z pracą w Caritas, w organizacjach charytatywnych archidiecezji Barcelony, które opowiedziały o różnych obliczach codziennej pracy. To ostatnie świadectwo mówiło nam o wielkim problemie handlu ludźmi, którego ofiarą padają kobiety, kobiety kruche, często kobiety doświadczone już wcześniej kryzysem migracji. A teraz częścią programu jest śpiew, w który możemy wsłuchać się razem z Ojcem Świętym.

tym, jak ważna jest praca, działalność Caritasu, charytatywna służba Kościoła, to oblicze miłosierdzia instytucji kościelnych, które jest przedłużeniem i wypełnieniem przykazania miłości Chrystusa, mogą świadczyć same liczby, o których mówiła w swoim świadectwie pani sekretarz generalna Caritasu. 63 tysiące osób, które tylko w 2025 roku skorzystały w różny sposób z pomocy diecezjalnego i parafialnych oddziałów Caritas.

0: Santo Padre, a continuación veremos Abre la Carta.
1: Ojcze Święty, obejrzymy teraz opowiadanie zatytułowane Otwórz list, którego akcja rozgrywa się w skromnej dzielnicy Barcelony. Jego bohaterowie nie są aktorami, to prawdziwa rodzina żyjąca w trudnej sytuacji, która zwróciła się do lokalnej wspólnoty parafialnej. Z hojnością i zaufaniem otworzyli przed nami swój dom i podzielili się częścią swojej historii. Z perspektywy niewinnych oczu sześcioletniego chłopca Renzo, ten film przybliża nam tak wiele rodzin, które żyją z obawą przed brakiem środków do życia i utratą domów. Ale jest to opowieść, która zawiera także znaki nadziei. Zobaczmy razem film Otwórz list.
2: Renzo! Renzo!
3: Mira, Renzo, ¿no te podemos decir todos los días lo mismo?
2: Ay, bueno, Vicky, por una vez. También hay gente que no tiene casa.
1: Renzo pyta się, to są ludzie, którzy nie mają domu, na co zostaje mu udzielona odpowiedź, tak, są ludzie, którzy muszą żyć na ulicy. Cześć babciu. Cześć mamo. Co się dzieje, mamo? Widzę, że jesteś smutna. Jestem tylko troszkę smutna. Mamo, ale nie chcę, żebyś była smutna. Ojciec Święty Leon XIV przybędzie do Barcelony 9 czerwca. Jego wizyta przewiduje celebracje liturgiczne, a także spotkania z organizacjami charytatywnymi. Dlaczego papież występuje w telewizji? A, przyjdzie do telewizji. Przybędzie wkrótce do Barcelony.
4: Te falta mucho? No, porque te quería hablar, pero que los niños no nos escuchan. Que ha vuelto a llamar el administrador de las fincas y que tenemos que pagar, si no nos tenemos que ir.
1: Mama opowiada o problemach finansowych, o możliwości bycia zmuszonym do opuszczenia lokalu, rozmawia tak, aby nie słyszał jej głosu, jej syn. Napiszę list do papieża. Do papieża? Ale papież ma bardzo dużo pracy, ale może być nadzieja, że cię wysłucha. Przyszli również koledzy, aby pomóc papieżowi, a Renzo zastanawia się, o co zapytać w swoim liście papieża. I różne dzieci podpowiadają mu pytania, czy lubisz piłkę nożną? Dlaczego niektórym ludziom przytrafiają się złe rzeczy, a innym nie? Czyja to wina? Dlaczego jest tak wielu samotnych dziadków, skoro są tak ważni? Czy zawsze powinniśmy wybaczać?

0: przedstawia list wysłany do papieża, który został napisany nie tylko przez tego sześcioletniego chłopca, ale także z pomocą rodziny i przyjaciół. A teraz już czas na przemówienie Ojca Świętego Leona XIV. A widzimy, że chłopiec wraz z mamą są obecni w kościele świętego Augustyna. Ojcze Święty, prawdziwy list przybył do kościoła świętego Augustyna. Nadawca to Renzo i jest tutaj także Renzo. Chcesz przeczytać list Ojcu Świętemu? Sam Renzo przeczyta teraz list, który napisał do papieża.
1: Hola, papa Leon XIV.
0: Cześć, Ojcze Święty, Leonie XIV.
1: Soy Renzo, tengo 6 años.
0: Jestem Renzo i mam 6 lat. Chciałbym zadać Ci kilka pytań.
1: Me gusta el fútbol.
0: Czy lubisz piłkę nożną?
1: De pequeño quería ser papa.
0: Czy chciałeś zostać papieżem, gdy byłeś mały?
1: Por qué? Mi mama i papa están preocupados.
0: Dlaczego moi rodzice się martwią?
1: Porque mi papa tiene tantos trabajos.
0: Dlaczego mój tata tak dużo pracuje?
1: Porque hay personas que les pasan cosas malas.
0: Dlaczego niektórym ludziom przytrafiają się złe rzeczy, a innym nie?
1: De quién es la culpa?
0: Czyja to wina?
1: Porque hay tantas personas que viven en la calle.
0: Dlaczego tak wielu ludzi żyje na ulicy?
1: Nadie los ve, nadie los ayuda.
0: Nikt ich nie widzi, nikt im nie pomaga.
1: ¿Cómo podemos ayudar si el mundo es tan grande?
0: Jak możemy pomóc, skoro świat jest taki duży?
1: Dios quiere que haya pobres y ricos.
0: Czy Bóg chce, żeby byli biedni i bogaci?
1: Porque hay tantos abuelos solos y son tan importantes.
0: Dlaczego jest tak wielu samotnych dziadków, skoro są oni tak ważni? I ostatnie pytanie. Czy zawsze powinniśmy wybaczać? Ściskam cię mocno, Renzo. List napisany przez młodego chłopca, który teraz w towarzystwie mamy pozdrawia i ściska Ojca Świętego, a widzieliśmy, z jaką uwagą, z jakim wzruszeniem papież Leon XIV wysłuchał tych prostych słów, a jednocześnie dotyczących tak bardzo głębokich i trudnych pytań trapiących tego młodego chłopca.

0: A teraz głos zabierze już Ojciec Święty. Drodzy bracia i siostry, dobry wieczór. Dziękuję księdzu kardynałowi, arcybiskupowi za serdeczne powitanie i skierowane do mnie słowa, a także delegatowi do spraw duszpasterstwa społecznego oraz tym, którzy podzielili się z nami swoim świadectwem o prowadzonych w archidiecezji dziełach miłosierdzia i pomocy. Pragnę podziękować Renzo za jego list i za pytania, które mi stawia. Postaram się odpowiedzieć na niektóre z nich. Nie chciałem być papieżem. Ja nie chciałem być papieżem ani gdy byłem młody, ani gdy byłem stary. Ale trzeba powiedzieć tak. Zanim odpowiem na pytania, chcę powiedzieć Wam bardzo dziękuję za Waszą gościnność. I tu naprawdę czuję się w domu. Dziękuję za to wszystko, co reprezentujecie.
1: La razón que pensarán obvia, evidente, es porque es
0: powód, dla którego pomyślicie, że czuję się tu w domu, jest, będzie z powodu świętego Augustyna.
1: No había este arzobispo aquí a mi lado.
0: Ale w 1984 roku podróżowałem z Rzymu do miasta León. I jest tutaj w Barcelonie kościół świętego Augustyna. Idziemy ją odwiedzić. Była zamknięta, dziś jest otwarta. I jak to jest piękne, że możemy tu znaleźć kościół ze wspólnotą Augustianów i z tak wieloma osobami, które żyją, które kochają Boga, które w tej wspólnocie odnajdują gościnność i miłość. Bardzo Wam wszystkim za to dziękuję.
1: In quanto alla pregunta sobre il football,
0: jeśli chodzi o to, czy lubię piłkę nożną, wszyscy, cały świat wie, że ja gram w tenisa. Grałem w piłkę nożną, ale w futbol amerykański, jeszcze bardziej brutalny. Ale z klerykami, kiedy byłem w Trujillo, grałem w piłkę nożną. Ale jako obrońca, jeśli chcecie wiedzieć. Nie byłem bardzo dobrym strzelcem. Ale kiedy byłem najpierw w Rzymie, moje pierwsze doświadczenie w Rzymie w 1982 roku był mundial w Hiszpanii, potem w Peru z klerykami bardzo lubiłem obserwować lokalne drużyny i graliśmy razem z klerykami. Trochę sportu wszystkim robi bardzo dobrze, abyśmy mogli zachować dobre zdrowie, ciało, umysł i duszę. I to było także częścią mojego życia. Piłka nożna przypomina nam o czymś ważnym, że życie nie jest wyścigiem, w którym chodzi o to, by błyszczeć w pojedynkę. Jest drogą, którą uczymy się przemierzać razem, jako drużyna. W tym sensie ktoś może być wielką gwiazdą, ale nigdy nie podaje piłki. Nie pozwala innym grać i prawdopodobnie przegra. I myśląc o innych, myśląc o tym, jak zintegrować drużynę, chciałbym jeszcze bardziej pogratulować Wam i wyrazić moją wdzięczność za to wszystko, co tu robicie. Ale muszę tutaj wrócić do tekstu, dlatego że w przeciwnym wypadku się troszkę zgubię i będziemy tu do 8:30. Pytasz mnie, czy jako dziecko chciałem zostać papieżem. Cóż, Renzo, myślę, że nie. Wydaje mi się, że nigdy o tym nie myślałem. Mogę jednak powiedzieć Ci jedną rzecz. Od najmłodszych lat czułem pragnienie oddania mojego życia Bogu. Nie wiedziałem jeszcze dokładnie, jak ani dokąd Pan mnie poprowadzi. Z czasem odkrywałem, że Jezus wzywa mnie, bym poszedł za Nim jako kapłan i że ta droga prowadzi przez zakon świętego Augustyna. Ale nie dotyczy to tylko mnie. Każde dziecko jest marzeniem Boga. Ty, Renzo, również nim jesteś. Bóg pragnie szczęścia wszystkich i chce, abyśmy od najmłodszych lat i przez całe życie zachowali serce podobne do serca dzieci, zdolne do ufności, pełne dobroci. Chcę, abyśmy byli Jego przyjaciółmi i nie oddalali się od Niego. Dlatego ważniejsze od pytania, czy ktoś zostanie kapłanem, lekarzem, nauczycielem, ojcem rodziny, czy kimkolwiek innym, jest pytanie, czy chce być przyjacielem Jezusa. Ponieważ przyjaźń z Jezusem daje nam radość, czyni nas wolnymi i pomaga nam dostrzegać krok po kroku powołanie oraz drogę, jaką Bóg przygotował dla każdego z nas. Nie jest łatwo znaleźć odpowiedź na Twoje pytanie, Renzo. Dlaczego niektórym ludziom przytrafiają się złe rzeczy, podczas gdy innym nie? Pomóc nam może, być może, rozważanie życia Jezusa. Słowo Boże mówi nam, że nasz Pan przeszedł, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A jednak wiemy, że został ukrzyżowany. Na tym jednak historia się nie skończyła, ponieważ trzeciego dnia zmartwychwstał i zwyciężył zło oraz śmierć. Poprzez życie Jezusa Chrystusa Bóg ukazuje nam, że chociaż istnieje cierpienie, On nigdy nie opuszcza żadnego ze swoich dzieci, ponieważ przygotował dla nas wieczną radość, gdzie nie będzie już smutku ani bólu. Miejmy ufność. Jezus jest z nami, pomaga nam, towarzyszy nam i daje nam siłę do przechodzenia przez trudne chwile, jakie możemy napotkać w życiu. Odpowiadając na Twoje pytanie dotyczące dziadków, dziadkowie są bardzo ważni w życiu rodzin. Nigdy nie powinno się ich zostawiać samych. Często to oni opiekują się wnukami, gdy rodzice idą do pracy. I w ten sposób z miłością i oddaniem pomagają dzieciom poznawać miłość względem Boga i bliźniego, aby zapuściła ona korzenie w ich sercach i aby pewnego dnia wyrośli na prawe kobiety i na prawych mężczyzn. A jak powinniśmy odpowiadać na miłość? Powinniśmy odpowiadać miłością. Tego właśnie oczekuje od nas Jezus. Troszczyć się o naszych dziadków i towarzyszyć im w ich starości, tak jak oni w swoim czasie troszczyli się o nas. Nie pozwólmy, aby samotność i opuszczenie stały się czymś normalnym w życiu osób starszych. To bardzo smutne. Miejmy serce otwarte na wszystkich ludzi starszych. A nawet jeśli nie są naszymi dziadkami, nie pozwólmy, by czuli się samotni lub pozbawieni opieki. Bo jeśli sami nie chcemy samotności, nie możemy godzić się na nią także w życiu innych. Jeśli chodzi o to, czy zawsze powinniśmy przebaczać, Jezus mówi nam, że tak. Pewnego dnia Piotr zapytał go: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? A Jezus odpowiedział mu: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 70 razy 7. Przez to chciał powiedzieć Piotrowi i nam: przebaczaj zawsze. Trzeba jednak dobrze rozumieć, co znaczy przebaczać. Przebaczyć nie oznacza powiedzieć, że zło było dobre, ani pozwolić, by ktoś nadal wyrządzał krzywdę. Nie oznacza też zmuszać się do zapomnienia, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Przebaczyć oznacza nie pozwolić, aby nienawiść stała się panem naszego serca. Jezus prosi nas o przebaczenie, ponieważ jest to jedyny sposób, aby doświadczyć pokoju Bożego i uzdrowić duchowe rany. Kiedy przebaczamy, naśladujemy przykład Jezusa, który przebaczył tym, którzy go krzyżowali. Nasza gotowość do przebaczenia jest warunkiem przebaczenia, które utrzymujemy od Boga. Bracia i siostry, być tutaj w kościele świętego Augustyna otwiera nasze serca na prawdę, na którą wskazuje nam święty biskup Hippony. Bycie chrześcijanami jest przede wszystkim darem, łaską. Ugruntowani w Chrystusie, który jest żywym kamieniem, doświadczamy działania Ducha Świętego, mając pewność, że każdy wysiłek podejmowany szczerze we współpracy z Nim dla dobra naszego bliźniego zostanie pobłogosławiony przez Ojca Niebieskiego, w którym pokładamy naszą nadzieję. Jako członkowie mistycznego ciała Chrystusa jesteśmy rzeczywiście związani z losem tych, których Bóg miłuje i których zaprasza do udziału w swoim życiu. Powołani do miłowania Boga, a ze względu na miłość do Niego, także naszych braci i sióstr, jesteśmy również posłani, aby wychodzić na spotkanie wszystkim. Chrześcijanin, oprócz tego, że powinien być dobry i życzliwy, ma być także współczujący, kochać bezinteresownie i szukać dobra innych, wiedząc, że w każdym cierpiącym bracie i każdej cierpiącej siostrze to sam Pan prosi i przyjmuje. Jest przyjmowany lub odrzucany, kochany lub wzgardzany. Miłość ewangeliczna, mająca swój fundament w Jezusie Chrystusie i karmiona Jego miłością, nadaje kształt i tożsamość życiu osobistemu i wspólnotowemu każdego chrześcijanina. Dlatego każda diecezjalna wspólnota kościelna, pobudzana przez miłość i prowadzona przez Ducha Świętego, jest wezwana do tego, by stosownie do swoich możliwości i zdolności, z dyskrecją, delikatnością i wytrwałością zbliżać się do ran i potrzeb najmniejszych oraz najbardziej podatnych na zranienia, aby łagodzić ich cierpienia i zaradzać ich biedzie. Czyni to naśladując hojność naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z miłości do nas, będąc bogaty, stał się ubogim, aby ubogacić nas swoją łaską i swoim zbawieniem, a także wzywa nas, byśmy rozpoznawali Go i przychodzili Mu z pomocą w najbardziej potrzebujących. Dlatego jest dla mnie radością spotkać się dziś po południu z Wami wszystkimi, którzy na różne sposoby jesteście bezpośrednio związani z pomocą, towarzyszeniem i wspieraniem najbardziej potrzebujących, szczególnie w czasach, w których żyjemy, gdy wydaje się, że utracono poczucie świętej godności istoty ludzkiej.
1: Me gustaría subrayar que como cristianos estamos llamados a la tarea de hacer presente.
0: Chciałbym podkreślić, że jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do zadania uobecniania miłości Boga do każdego mężczyzny i każdej kobiety w konkretnej tkance historii. Księga Rodzaju opowiada nam, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. W tym zakorzeniona jest niezbywalna godność każdej istoty ludzkiej, która nie zależy od posiadanych zdolności, od zgromadzonych bogactw, ani od pełnionej roli, lecz od daru, który ją poprzedza i przewyższa, danego przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie zawodzi. Pan zaprasza nas zatem, abyśmy przyjmowali każdą kobietę jako siostrę, a każdego mężczyznę jako brata. Jako dziecko tego samego Boga każda osoba jest konstytutywnie ukierunkowana na relację. Została zamierzona i chciana przez Boga, aby wejść w historię komunii z Nim, z innymi oraz ze stworzeniem. Szczególnym wyrazem tego Bożego pragnienia są diecezjalne dzieła miłosierdzia i pomocy, których jesteście częścią i które prowadzicie z wysiłkiem i oddaniem, mając świadomość, że osoba ludzka znajduje się w centrum działania Kościoła oraz że miłość stanowi największe przykazanie społeczne. Zachęcam Was, abyście zjednoczeni ze swoimi pasterzami nadal ożywiali te dzieła apostolskie, dając świadectwo Ewangelii i ukazując światu piękno życia chrześcijańskiego, które już tu i teraz zapowiada sprawiedliwość i pokój, mające osiągnąć swoją pełnię w Królestwie Bożym. Bądźcie zatem wiarygodnymi świadkami chrześcijańskiej nadziei poprzez troskliwą służbę braciom i siostrom, którzy żyją w warunkach naznaczonych niedostatkiem, kruchością lub wykluczeniem i którzy oprócz pomocy materialnej oraz wsparcia moralnego potrzebują Boga, Jego przyjaźni, Jego błogosławieństwa, Jego słowa, Jego sakramentów oraz propozycji drogi wzrastania i dojrzewania w wierze. Składam u stóp Matki Bożej Dobrej Rady Waszą pracę i Wasze oddanie, aby jej wstawiennictwo Wam towarzyszyło, a Pan sprawił, aby obficie owocowało całe dobro, które staracie się czynić. Niech Bóg Wam błogosławi. Bardzo dziękuję. Swoje przemówienie w kościele świętego Augustyna w barcelońskiej dzielnicy Raval zakończył ojciec święty Leon XIV, który w swoim przemówieniu z jednej strony starał się odpowiedzieć na pytania 6-letniego chłopca Renzo, z drugiej strony nawiązał do świadectw tych wszystkich pracowników Caritas, którzy podzielili się doświadczeniem swojej pracy, a teraz wspólnie módlmy się słowami modlitwy pańskiej.
1: Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros.
0: Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Dziękuję bardzo, powiedział jeszcze na koniec ojciec święty Leon XIV, dla którego To spotkanie z pewnością miało wielkie znaczenie, nie tylko ze względu na to, że jak sam przypomniał, znał ten kościół, w którym na co dzień pełnią posługę jego współbracia Augustianie, o czym mówił także w swoim przemówieniu powitalnym ksiądz kardynał Omeya, ale także ze względu na to, że tutaj Leon XIV przypomniał o tym, jak ważne w życiu chrześcijanina jest, jak ważna jest wrażliwość na człowieka potrzebującego, jak ważne jest wychodzenie z egoizmu, jak ważne jest nie myślenie tylko o sobie. O tym Leon XIV mówił, odpowiadając na pytanie, które może się wydawać tak banalne, jak pytanie o to, czy lubi piłkę nożną, ale Leon XIV przypominał, że także piłka nożna uczy gry drużynowej, uczy o tym, uczy tego, by nie myśleć tylko o sobie, by dostrzegać drugiego człowieka. Leon XIV, nawiązując jeszcze raz do potrzeby wychodzenia naprzeciw drugiego, do potrzeby dostrzegania jego potrzeb, odpowiadał także na pytanie odnośnie samotności dziadków, samotności osób starszych, które stało się prawdziwą plagą zachodnich, starzejących się społeczeństw. Leon XIV mówił że młodzi ludzie często zaciągają w pewien sposób kredyt miłości wobec starszych, dlatego że często to właśnie dziadkowie są tymi, którzy opiekują się swoimi wnukami, są tymi, którzy przekazują im wiarę, pozwalają, by miłość względem Boga i bliźniego zapuszczała korzenie w sercach młodych ludzi, aby pewnego dnia mogli wyrosnąć na prawych ludzi. Mówiąc o tej miłości, której często dzieci, młodzież doświadczają ze strony ludzi starszych, Ojciec Święty przypominał, że na miłość należy zawsze odpowiadać miłością. I tym wyrazem jest troska o dziadków, o ludzi starszych. Troska o to, by samotność i opuszczenie nie stało się czymś normalnym w ich życiu. Leon XIV zapraszał do tego, by mieć otwarte serce na wszystkich ludzi starszych, nie tylko na własnych krewnych, ale na tych wszystkich, którym grozi opuszczenie, którym grozi samotność. Ojciec Święty zechciał także odpowiedzieć na pytanie, na ostatnie pytanie zawarte w liście 6-letniego chłopca dotyczące przebaczenia. Czy zawsze powinniśmy przebaczać? I Ojciec Święty oczywiście przytoczył odpowiedź samego Jezusa Chrystusa, odpowiedź, której udziela on na kartach Ewangelii świętemu Piotrowi. Odpowiedź, której Jezus mówi, że przebaczać należy 70 razy 7, czyli zawsze. Zatrzymując się nad tym pytaniem, papież podjął refleksję na temat tego, co oznacza przebaczenie i przypominał, że nie oznacza ono przyznania do tego, że zło było dobre, nie oznacza dać pozwolenie na to, by ktoś nadal wyrządzał krzywdę. Nie oznacza także zmuszać się do zapomnienia, nie oznacza udawania, że nic się nie wydarzyło. Przebaczyć, mówił Leon XIV, oznacza nie pozwolić, aby nienawiść stała się panem naszego serca. A odpowiadając także na pytanie, dlaczego mamy przebaczać, Ojciec Święty powiedział, że Jezus prosi nas o przebaczenie, ponieważ jest to jedyny sposób, aby doświadczyć pokoju Bożego i uzdrowić duchowe rany. Kiedy przebaczamy, naśladujemy przykład Jezusa, który przebaczył tym, którzy Go krzyżowali. Nasza gotowość do przebaczenia jest warunkiem przebaczenia, które otrzymujemy od Boga, mówił Leon XIV, nawiązując bez wątpienia do słów, które codziennie wypowiadamy w modlitwie pańskiej: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Leon XIV mówił także o współczuciu. Mówił, że chrześcijanin oczywiście powinien być dobry i życzliwy, ale powinien być także zdolny, by dostrzegać cierpienie. Cierpienie drugiego człowieka, mając świadomość, że w każdym cierpiącym bracie, w każdej cierpiącej siostrze to sam Jezus Chrystus prosi i przyjmuje, jest przyjmowany lub odrzucany, kochany lub wzgardzany. Wielokrotnie w swoim przemówieniu, w swoich słowach Leon XIV także w bardzo spontaniczny sposób wyrażał swoją wielką wdzięczność tej wspólnocie, która jest świadkiem ewangelicznego życia, która jest świadkiem życia według błogosławieństw, świadkiem życia, wcielania w życie, nauczania Jezusa Chrystusa, wspólnoty, która potrafi pochylać się nad słabszymi, wspólnoty, w której ci, którzy często doświadczają odrzucenia, mogą doświadczyć ciepła, gościnności, dobroci i miłości. Leon XIV mówił, że jest dla niego wielką radością spotkać się z tymi wszystkimi, którzy na różne sposoby są bezpośrednio związani z pomocą, stowarzyszeniem i wspieraniem tych wszystkich, którzy są najbardziej potrzebujący. A jest to znak niezwykle ważny, szczególnie w czasach, w których wydaje się, mówił Ojciec Święty, że utracono poczucie świętej godności istoty ludzkiej. Leon XIV, przypominając także słowa Księgi Rodzaju, które mówią o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, wskazywał właśnie na te słowa jako źródło niezbywalnej godności każdej istoty ludzkiej. Godności, która nie zależy od posiadanych zdolności, od zgromadzonych bogactw, ani od pełnionej roli, lecz od daru, który ją poprzedza i przewyższa. Daru danego przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie zawodzi. W ten sposób Leon XIV odnosił się do swojej pierwszej, niedawno opublikowanej encykliki Magnifica Humanitas. My przerywamy teraz naszą transmisję, by wznowić ją za około 2 godziny, kiedy to odbędzie się ostatni punkt dzisiejszego dnia, dzisiejszego programu Leona XIV w Barcelonie. Będzie to także ostatni akt jego wizyty tutaj w Katalonii, dlatego że już jutro uda się na Wyspy Kanaryjskie. O 19:30 przewodniczyć będzie mszy świętej w Bazylice Sagrada Familia. A dzisiejszą transmisję prowadził ksiądz Jakub Ostrożański.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wznawiamy transmisję piątego dnia pobytu Ojca Świętego Leona XIV w Hiszpanii, który jest zarazem ostatnim dniem pobytu w Katalonii, do której papież przybył wczoraj, a z której już jutro uda się na Wyspy Kanaryjskie, by tam kontynuować swoją czwartą zagraniczną podróż apostolską, która zakończy się w piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, kiedy to Ojciec Święty Leon XIV po 6 dniach podróży powróci do Rzymu. A ostatnim etapem dzisiejszego dnia

ostatnim etapem dzisiejszego programu Ojca Świętego w Hiszpanii będzie msza święta w Bazylice Najświętszej Rodziny w Barcelonie, w Bazylice Sagrada Familia, która jest symbolem tego miasta, a której budowę po kilkunastu dekadach dziś symbolicznie zakończy Leon XIV, inaugurując ostatnią, 18. i najwyższą wieżę bazyliki poświęconą

0: samemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Bazylika Sagrada Familia, której budowę rozpoczęto w 1882 roku, jest jednym z elementów definiujących tożsamość Barcelony, rozpoznawalnym na całym świecie i odwiedzanym przez miliony ludzi. Ta część, którą zbudował sługa Boży Antoni Gaudí, została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2005 roku. Pomysł stworzenia kościoła poświęconego świętej rodzinie w ówczesnej peryferyjnej dzielnicy Aixample zrodził się w głowie księgarza Josepa Mari Bocabelli, zainspirowanego przez księdza Josepa Maniameta i Vivesa, który został kanonizowany 16 maja 2004 roku. Był on założycielem zgromadzenia synów i córek misjonarzy świętej rodziny. Josep Bocabella założył Stowarzyszenie Czcicieli Świętego Józefa w 1881 roku. Dzięki darowiznom zakupił działkę o powierzchni ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych pod budowę świątyni. 19 marca 1882 roku w liturgiczne święto Świętego Józefa położono kamień węgielny. Projekt początkowo został powierzony innemu architektowi, Francesco de Paula Villar, a następnie przekazany Gaudiemu pod koniec 1883 roku. Nowy projekt był znacznie bardziej ambitny niż poprzedni. Zakładał budowę trzech fasad poświęconych odpowiednio narodzeniu, ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, 7 naw i 18 wież. Jest to niewątpliwie najbardziej złożony i unikatowy projekt Gaudiego w całej jego karierze zawodowej, któremu poświęcił 43 lata swojego życia. Wizja największego przedstawiciela katalońskiego modernizmu opiera się na dwóch fundamentalnych koncepcjach: doktrynie chrześcijańskiej i obserwacji natury. Dla Gaudiego natura jest wyraźnie związana z religią, ponieważ jest dziełem Boga, dlatego tak wiele przestrzeni w jego architekturze ma organiczne kształty lub jest inspirowanych elementami przyrody. Przykładami tego są m.in. nawa główna i kolumny bazyliki, które reprezentują bujny las pełen drzew. Fundamentalnym elementem projektu bazyliki jest także światło, które służy nie tylko do oświetlania, ale także do tworzenia przestrzeni bogatych w znaczenie, w pełni wyrażających geniusz artysty. Jednym z najlepszych przykładów jest oświetlenie poszczególnych portali. W portalu narodzenia światło słoneczne wschodzi o świcie, symbolizując narodziny. Z kolei w portalu poświęconemu Męce Pańskiej słońce zachodzi, symbolizując śmierć. Wreszcie na fasadzie chwały słońce świeci przez cały dzień, całkowicie oświetlając nawę i symbolizując zmartwychwstanie. W czasie tej wizyty Ojca Świętego Leona XIV w Hiszpanii bardzo dużo mówi się o inauguracji ostatniej 18 wieży bazyliki, i to właśnie te 18 wież należy do najbardziej charakterystycznych elementów największego dzieła Gaudiego. Stały się one prawdziwą ikoną Barcelony. Z artystycznego i kulturowego punktu widzenia dzieli się je zazwyczaj na cztery odrębne grupy. Są to wieże apostołów, wieże ewangelistów, wieża Matki Bożej i wieża Jezusa Chrystusa. Wysokość wież poświęconych apostołom waha się od 98 do 112 metrów, w zależności od tego, czy znajdują się w centralnej części kompozycji, czy po bokach fasady Narodzenia Pańskiego lub Męki Pańskiej. Cztery wieże otaczające wielką wieżę Jezusa Chrystusa, każda o wysokości 135 metrów, zostały wzniesione ku czci ewangelistów Marka, Łukasza, Mateusza i Jana. I z tego powodu na ich szczytach znajdują się symbole reprezentujące poszczególnych ewangelistów. Są to lew, wół, anioł i orzeł. Wieża poświęcona Matce Bożej jest o 3 metry wyższa niż wieże ewangelistów, osiągając całkowitą wysokość 138 metrów. A najbardziej uderzającym elementem tego dzieła jest element wieńczący, 12-ramienna gwiazda, która każdej nocy rozświetla się intensywnym białym światłem, widocznym z odległości wielu kilometrów. Wieża Jezusa Chrystusa jest prawdziwym bohaterem projektu Gaudiego. Wysoka na 172,5 metra, przez co jest ona najwyższym budynkiem w Barcelonie i najwyższym kościołem na świecie. Antonio Gaudí wybrał tę wysokość, aby wieża pozostała pół metra poniżej szczytu wzgórza Montjuïc, ponieważ wierzył, że dzieło człowieka nie powinno przewyższać dzieła Boga. Na szczycie wieży Jezusa Chrystusa znajduje się krzyż o szerokości około 13 metrów, wykonany ze szkła i białej emaliowanej ceramiki. Po tragicznej śmierci Antoniego Gaudiego, która nastąpiła 10 czerwca 1926 roku, 3 dni po tym, jak został potrącony przez tramwaj podczas spaceru wzdłuż Gran Via w Barcelonie, jego uczeń Domènec Sugranyes przejął budowę, która trwała do 1938 roku. Niestety podczas hiszpańskiej wojny domowej, która trwała od 1936 do 1939 roku, w krypcie wybuchł pożar, który dotknął również tymczasowe szkoły i warsztat, w którym przechowywano wszystkie plany i modele pozostawione przez Gaudiego z zamysłem, aby inni mogli dokończyć jego dzieło. A pierwszym papieżem, który przybył do Bazyliki Najświętszej Rodziny, był 7 listopada 1982 roku święty Jan Paweł II. Świątynia wyglądała wówczas zupełnie inaczej niż dziś. Nie miała jeszcze przykrytej dachem nawy głównej, a budowa pozostawała daleka od ukończenia. Wówczas, mimo deszczowej pogody, tysiące mieszkańców Barcelony zgromadziły się wokół bazyliki, aby spotkać następcę świętego Piotra. Ojciec Święty na podium ustawionym przy fasadzie narodzenia odmówił wówczas modlitwę Anioł Pański i wygłosił przemówienie, w którym ukazał przede wszystkim wartość rodziny w nawiązaniu do tytułu budującego się kościoła, który poświęcony jest właśnie Najświętszej Rodzinie. Jan Paweł II mówił wtedy do Hiszpanów: życzę wam, aby rodzina była zawsze prawdziwym kościołem domowym, miejscem poświęconym dialogowi z Bogiem Ojcem, szkołą naśladowania Chrystusa, drogami wskazanymi przez Ewangelię oraz zaczynem współżycia społecznego i cnót społecznych w ścisłej komunii z Duchem Świętym mieszkającym w waszych sercach. Pamiątką po tej historycznej wizycie jest kamienna tablica znajdująca się przy portalu Nadziei na fasadzie Narodzenia. Umieszczono na niej jedno z najbardziej znanych zdań wypowiedzianych przez polskiego papieża w Barcelonie. Ta świątynia pod wezwaniem Świętej Rodziny przypomina inną budowlę wzniesioną z żywych kamieni, chrześcijańską rodzinę. Tablicę odsłonięto w 2014 roku. Dziś zatrzymują się przy niej pielgrzymi z całego świata, a szczególnie liczni odwiedzający z Polski. W okolicach fasady Narodzenia można również wskazać miejsce, z którego Jan Paweł II przemawiał do wiernych podczas swojej wizyty. szczególną chwilą w historii Bazyliki Sagrada Familia była wizyta Ojca Świętego Benedykta XVI, która miała miejsce 7 listopada 2010 roku, czyli dokładnie 38 lat po wizycie świętego Jana Pawła II. Wówczas Ojciec Święty Benedykt XVI uroczyście konsekrował Kościół, a w swojej homilii mówił m.in. o tym, że ten dzień jest znaczącym punktem w długiej historii dążeń, pracy i wielkoduszności, które trwały ponad wiek. W chwilach takich jak ta, mówił Benedykt XVI, warto przypomnieć wszystkich, którzy umożliwili radość, która wówczas wszystkich ogarniała, począwszy od promotorów, aż po wykonawców tej wielkiej bazyliki, od architekta i murarzy, do tych wszystkich, którzy wnieśli swój nieoceniony wkład, aby umożliwić stopniowe budowanie tego gmachu. Benedykt XVI przypominał wówczas zasługi Antoniego Gaudiego, który był duszą i wykonawcą tego projektu, nazwał go genialnym architektem i konsekwentnym chrześcijaninem, płonącym pochodnią wiary aż do końca swego życia, które przeżywał z godnością i bezwzględną surowością. Uroczystość ta jest również w pewnym stopniu szczytowym punktem i uwieńczeniem dziejów tej ziemi katalońskiej, mówił 7 listopada 2010 roku Benedykt XVI, ziemi katalońskiej, która zwłaszcza od końca XIX wieku wydała całą plejadę świętych i założycieli, męczenników i poetów chrześcijańskich, dziejów świętości, twórczości artystycznej i poetyckiej, zrodzonych z wiary, które dziś przyjmujemy i składamy jako ofiarę Bogu w czasie Eucharystii. W swojej homilii Benedykt XVI tłumaczył również, co oznacza poświęcenie, co oznacza konsekracja świątyni. Mówił Benedykt XVI, że w sercu świata, pod spojrzeniem Boga i ludzi, w pokornym i radosnym akcie wiary podnieśliśmy wielką masę materii, owoc przyrody i niezmierzonego wysiłku inteligencji ludzkiej, która zbudowała to dzieło sztuki. Jest ona widzialnym znakiem niewidzialnego Boga, którego chwałę głoszą te wieże, strzały, wskazujące absolut światła i tego, który sam jest światłem, wysokością i pięknem. Starając się zgłębić zamysł architekta Antoniego Gaudiego, Benedykt XVI mówił o tym, że zechciał on zjednoczyć inspirację, jaka dotarła do niego z trzech wielkich ksiąg, z których czerpał pokarm jako człowiek, jako wierzący i jako architekt, z Księgi Przyrody, Księgi Pisma Świętego i Księgi Liturgii. W ten sposób Gaudi połączył rzeczywistość świata i dzieje zbawienia, takie jak nam je opisuje Biblia i jakie aktualizuje liturgia. Wprowadził kamienie, drzewa i życie ludzkie do środka świątyni, aby całe stworzenie zjednoczyło się w chwale Bożej, zarazem jednak wyciągnął na zewnątrz elementy ołtarzowe, aby postawić przed ludźmi tajemnicę Boga objawionego w narodzeniu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób współpracował genialnie przy budowie sumienia ludzkiego, zakorzenionego w świecie, otwartego na Boga, rozświetlanego i uświęcanego przez Chrystusa. I zrobił coś, co jest jednym z najważniejszych zadań dnia dzisiejszego. Przezwyciężył rozdźwięk między świadomością ludzką a świadomością chrześcijańską, między istnieniem na tym świecie doczesnym a otwarciem na życie wieczne, między pięknem rzeczy a Bogiem jako piękno. Antoni Gaudi uczynił to nie słowami, ale za pomocą kamieni, linii, planów i szczytów. I w istocie to piękno jest wielką potrzebą człowieka. Jest korzeniem, z którego wyrasta pień naszego pokoju i owoce naszej nadziei. Piękno jest również objawieniem Boga, gdyż tak jak On, piękne dzieło jest czystą bezinteresownością, zaprasza do wolności i wykorzenia egoizm.
1: Na portalu Vatican News Piotr Kowalczuk pisze na temat japońskiego rzeźbiarza Etsuro Soto, który od prawie 50 lat pracuje przy budowie bazyliki Sagrada Familia, uznając ją za miejsce swojego duchowego nawrócenia i życiowej misji. Soto podkreśla, że praca nad świątynią to dla niego coś więcej niż rzeźbienie. Traktuje ją jako modlitwę w kamieniu. Zafascynowany wizją architekta, Antoni Gaudí postanowił kontynuować jego dzieło, twierdząc, że właśnie tam odnalazł wiarę. Artysta stworzył ponad 500 rzeźb dla bazyliki, w tym elementy fasady Narodzenia i wnętrza wieży Jezusa Chrystusa, która czyni Sagrada Familia najwyższą budowlą sakralną na świecie. Według artysty Sagrada Familia pozostaje dziełem niekończącym się, bo symbolicznie ukończy się dopiero wtedy, gdy ludzkość osiągnie doskonałość, a sama świątynia ma inspirować i podnosić duchowo człowieka. Papież Leon XIV podczas dzisiejszego spotkania w kościele świętego Augustyna w dzielnicy Raval, było to spotkanie z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi w Barcelonie, podkreślił, że chrześcijanin ma być nie tylko dobry i życzliwy, ale także współczujący, zdolny kochać bezinteresownie i szukać dobra innych. Papież podkreślił również, że w czasie, gdy zanika poczucie świętej godności człowieka, Kościół ma zbliżać się do ran i potrzeb najmniejszych. Leon XIV wskazał również, że bycie chrześcijaninem jest przede wszystkim darem i łaską. Wierzący ugruntowani w Chrystusie mogą ufać, że każdy szczery wysiłek podejmowany z Duchem Świętym dla dobra bliźniego zostanie pobłogosławiony przez Ojca. Powołani do miłowania Boga, a ze względu na miłość do Niego, także naszych braci i sióstr, jesteśmy również posłani, aby wychodzić na spotkanie wszystkim, mówił papież. Papież podziękował zaangażowanym za pomoc, towarzyszenie i wspieranie najbardziej potrzebujących. Wezwał ich, aby nadal ożywiali dzieła apostolskie i ukazywali światu piękno życia chrześcijańskiego. Zachęcił, by byli wiarygodnymi świadkami chrześcijańskiej nadziei wobec tych, którzy żyją w niedostatku, kruchości lub wykluczeniu.

0: kilka słów warto powiedzieć o architekcie Bazyliki pod wezwaniem Najświętszej Rodziny, tym wielkim człowieku, którego architektura, nie tylko sama bazylika, ale również wiele innych budynków, stała się symbolem współczesnej Barcelony. Antoni Gaudí, który pochowany jest w krypcie bazyliki, do której Leon XIV uda się w towarzystwie pary królewskiej przed rozpoczęciem mszy świętej, urodził się 25 czerwca 1852 roku, prawdopodobnie w mieście Reus w Hiszpanii, i został ochrzczony następnego dnia. W wieku 11 lat rozpoczął naukę w szkole w Reus, a 5 lat później przeniósł się do Barcelony, aby ukończyć wyższe studia, mieszkając razem ze swoim bratem Franciszkiem. W 1876 roku jego brat i matka zmarli w Barcelonie, a Antoni rozpoczął naukę w szkole architektury, uzyskując tytuł architekta 15 marca 1878 roku. Latem i jesienią tego samego roku sporządził kilka notatek architektonicznych, znanych jako rękopis z Reus, w których przedstawia swoje propozycje dotyczące zdobnictwa i budowli sakralnych, wykazując się niezwykłą wiedzą i zaangażowaniem w tajemnice wiary chrześcijańskiej. W 1879 roku zmarła również jego siostra, a on wraz z ojcem został opiekunem prawnym swojej siostrzenicy. W 1882 roku rozpoczął współpracę z architektem Joanem Martorellem i Montelsem. W tym samym roku poświęcono i położono kamień węgielny pod budowę kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. A już w następnym roku, w 1883, Antoni Gaudí przejął kierownictwo nad budową. Było to stałe i nieprzerwane zaangażowanie aż do końca jego życia. Dzieło, w którym ukazał swój artystyczny geniusz, uczucia religijne i głęboką duchowość. W latach 1887-1893 zaprojektował i nadzorował kilka innych projektów architektury cywilnej i religijnej. A Leon XIV już teraz przybył do bazyliki, gdzie został powitany przez parę królewską, króla Filipa VI i królową Letycję. Ojca Świętego przywitał także premier hiszpańskiego rządu Pedro Sánchez, a towarzyszy mu ksiądz kardynał Juan José Omeya Omeya, arcybiskup metropolita Barcelony. Podczas Wielkiego Postu w 1894 roku Gaudiego dotknęła ciężka choroba spowodowana bardzo rygorystycznymi postami. Choć choroba ta zagrażała życiu, stała się ona także głęboką duchową przygodą w poszukiwaniu oblicza Boga. Po przezwyciężeniu kryzysu kontynuował pracę jako architekt, realizując różne projekty. 30 października 1906 roku zmarł jego ojciec, a 4 lata później zmarła również jego wnuczka. Pozostawiony sam sobie, oddał się prawdziwej ascezie duchowej i, odrzucając nowe zadania, skupił się na budowie kościoła pod wezwaniem Najświętszej Rodziny. A Ojca Świętego przywitała teraz przed bazyliką dziewczynka, a także Ojcu Świętemu i królewskiej parze opowiada teraz ona o projekcie wieży, opowiada o oknach, o kolumnach, które otaczają całą wieżę.
1: Si continuamos la trayectoria, veremos ventanas como en forma de hoja de árbol o rombo.
0: Opowiada o kształtach związanych z przyrodą, które były tak bliskie Antoniemu Gaudiemu. Opowiada o drzewach, o kształtach, o figurach geometrycznych. Wyżej możemy także widzieć tarcze. I chciałabym opowiedzieć także o idei Gaudiego, który używał butelki po winie, butelki wina, aby dekorować te tarcze, te herby. Tę myśl Gaudiego możemy podziwiać tutaj na tej wieży, która dzisiaj zostanie poświęcona.
1: Entre medio de todo eso están las ventanas. Ahora, aquí arriba podemos ver como una especie de corona de...
0: Na górze jako pewien rodzaj korony.
1: Aquí arriba podemos apreciar una corona como de dos puntas por lado de la torre. Y después podemos apreciar una serie de vitrales.
0: Dwa punkty. Tam, gdzie jest korona, możemy zobaczyć witraże.
1: I Gaudí lo diseñó para que la luz se filtrara con el contorno de los marcos que podemos ver aquí.
0: Gaudí tak to zaprojektował, aby uzyskać efekt gry światła.
1: Ahora pasa a tener ocho lados, como pueden ver, miren. Todas las aristas, ocho lados. I finalmente llegamos a la cúspide de la torre, llegamos a la cruz.
0: I wreszcie widzimy krzyż, który wieńczy całą wieżę, krzyż, który złożony jest z czterech ramion, ostatni z nich wskazuje na niebo.
1: Le voy a enseñar, por ejemplo, este brazo de la derecha. Este brazo parte del centro, tiene ocho lados. Cuando va continuando, se va aplanando, pasa a ser de cuatro lados. Después podemos
0: Dziewczynka mówi o tym, że każdy z tych ramion krzyża ma osiem boków, które się potem wypłaszczają i tworzą cztery boki.
1: I también, cuando vamos llegando... Sí, se puede subir aquí y desde aquí ves la ciudad, se puede subir. Cuando vamos llegando al final, la torre, la punta de la cruz se divide en cuatro lados, los cuales todos conectan y acaban en un vidrio en forma de pirámide.
0: I wreszcie również cztery boki łączą się tylko w jeden szczyt, który ma formę piramidy.
1: El otro brazo es igual. Se va haciendo pequeñito y acaba en la punta dividiéndose también en cuatro trozos y el otro brazo también es igual. Empieza en el centro, se va haciendo pequeño, tiene cuatro puntas, miradores, se divide y acaba en un vidrio en punta. Os preguntaréis, ¿por qué todos acaban en un vidrio en punta? Todos acaban en un vidrio en punta porque de ese vidrio Gaudí pensó que podría salir una luz en forma de rayo. Y como sale de los cuatro brazos de la torre, simboliza el paraguas protector de la ciudad de Barcelona. Dios protege a la ciudad con este paraguas y abraza a los barceloneses. El último brazo que os enseñaré...
0: Dziewczynka wytłumaczyła, że te ramiona krzyża kończą się takim szpiczastym witrażem. I zamysł Gaudiego był taki, że to światło, które przechodzi przez te witraże, symbolizuje parasol ochronny nad całym miastem, by przypominać wszystkim mieszkańcom miasta, że to Bóg jest ich prawdziwym obrońcą, obrońcą miasta oraz wszystkich mieszkańców.
1: I también me gustaría decirles que agradezco muchísimo a la ONCE y a la Sagrada Familia por haber trabajado de forma conjunta y haber hecho posible la realización de esta maqueta que ha hecho posible a las personas ciegas conocer mejor la torre de Jesús.
0: Dziewczynka chciała wyrazić również wdzięczność za tą makietę krzyża. Ta makieta, która pozwoliła na to, aby również osoby niewidome mogły poznać architekturę Gaudiego. A dziewczynka przekazała teraz Ojcu Świętemu obrazek, który narysowała tak, jak ona rozumie to, co może dotknąć swoimi rękami, tak jak ona dzięki zmysłowi dotyku może zrozumieć architekturę i zamysł Antoniego Gaudiego. Ojciec Święty podarował dziewczynce różaniec, która z wdzięcznością powiedziała, że zachowa go na zawsze.
1: Han sido muy importantes para que también podáis conocer y podamos conocer cómo las personas podemos tener imágenes mentales a través del tacto sobre las cosas.
2: Así es.
3: Muy bien.
1: Porque como ya habéis visto, me he hecho una imagen de cómo es la torre.
3: Muy bien, muy
2: gracias.
3: Bien.
2: Gracias.
3: Sí.
1: Tocándola.
3: Mejor que nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
1: Adiós, hasta luego.
0: Leon XIV po tym przedstawieniu, opisie interpretacji również architektury Gaudiego przez niewidomą dziewczynkę na podstawie makiety jednej z wież bazyliki, po tym przedstawieniu Leon XIV zejdzie teraz do krypty bazyliki, która jest najgłębszym sercem świątyni. Została ona zaprojektowana na planie Krzyża Łacińskiego i znajduje się bezpośrednio pod ołtarzem głównym, na niższym poziomie. Ten podziemny kościół, do którego za chwilę uda się Leon XIV, posiada 7 kaplic poświęconych świętemu Józefowi, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, Świętemu Joachimowi, Świętej Annie, Świętemu Janowi, Świętej Elżbiecie i Świętemu Zachariaszowi. 7 kaplic ułożonych jest w formie półkola, a naprzeciwko nich znajduje się 5 innych kaplic w linii prostej. Centralna poświęcona jest Świętej Rodzinie i mieści ołtarz, nad którym góruje płaskorzeźba Świętej Rodziny. Wśród innych kaplic znajduje się ta poświęcona Matce Bożej z Góry Karmel, Matce Bożej Szkapleżnej, i to właśnie w niej pochowany jest Antoni Gaudi. Kryptę otacza rzymska mozaika przedstawiająca winorośl i pszenicę, symbole Eucharystii. Kropielnica zaś wykonana jest z dużych filipińskich muszli, a kopuła przedstawia zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny i jest ozdobiona żyrandolami, z których niektóre zostały wykonane ręcznie przez samego Gaudiego. Antoni Gaudi po śmierci swojego ojca w 1906 roku, pozostawiony sam sobie, oddał się bardzo intensywnemu życiu duchowemu, odrzucał wszelkie propozycje, wszelkie projekty i skupił całe swoje życie, całą swoją pracę wyłącznie na budowie kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny. W 1925 roku przeprowadził się do pobliskiego kościoła, zaadaptował niewielki pokój na swoją rezydencję i założył 2 fundacje charytatywne ku pamięci ojca oraz matki. W poniedziałek 7 czerwca 1926 roku około godziny 17:30 został potrącony przez tramwaj w Barcelonie. Nierozpoznany został przewieziony do szpitala Świętego Krzyża, który był miejskim szpitalem dla ubogich. Po otrzymaniu ostatnich sakramentów zmarł w tym samym szpitalu 10 czerwca. Jego ostatnie słowa brzmiały: Boże mój, Boże mój. W sobotę 12 czerwca 1926 roku kondukt pogrzebowy, w którym uczestniczyło około 30 tysięcy osób, niósł jego szczątki ze szpitala Świętego Krzyża, przechodząc przez katedrę w Barcelonie. Został pochowany w kaplicy Matki Bożej z Góry Karmel, w krypcie świątyni, w której znajduje się teraz Ojciec Święty Leon XIV. Antoni Gaudí wierzył, że Sagrada Familia była misją powierzoną mu przez Boga. I to z tą świadomością przekształcił pierwotny neogotycki projekt w coś innego i oryginalnego, inspirowanego formami natury i bogatego w symbolikę, wyrażającą jego głęboką wiarę i duchowość, która czerpała z różnorodnych wpływów duchowości benedyktyńskiej, franciszkańskiej. Jednym z ulubionych świętych Antoniego Gaudiego był święty Filip Nereusz. Gaudí stawiał czoła przeszkodom i trudnościom z odwagą i ufnością. Znosił zazdrość i zawiść ze strony innych, a także gorycz porażki za niedokończone lub niezrealizowane dzieła. Kontynuując pracę jako architekt, coraz bardziej zamykał się w modlitwie, poświęcał się czytaniu Pisma Świętego, życiu liturgicznemu, stając się także pasjonatą śpiewu gregoriańskiego, propagowanego w tych latach przez papieża świętego Piusa X. W ostatnich latach jego wewnętrzna podróż osiągnęła szczyt, karmiona surowym życiem niemal monastycznym, skupionym na modlitwie, pokucie i rygorystycznym poście. Poruszony tęsknotą za zjednoczeniem z Panem, prowadził życie duchowe i moralne wykraczające poza przeciętność, z pewnymi śladami także doświadczenia mistycznego. Był przekonanym i praktykującym chrześcijaninem, gorliwym w życiu sakramentalnym. Ofiarowywał Bogu owoce swojej pracy, rozumianej jako misja poznawania ludzi i przybliżania ich do Boga, a sztukę uczynił hymnem uwielbienia Pana. Jego reputacja świętości rozwinęła się szczególnie w ostatnich latach jego życia i pozostała żywa i intensywna nie tylko w Hiszpanii, ale także w innych krajach i na innych kontynentach, często w połączeniu ze sławą artystyczną i kulturalną. Ojciec Święty Leon XIV właśnie teraz modli się przed kaplicą Matki Bożej Szkapleżnej w krypcie bazyliki, gdzie pochowany jest Antoni Gaudí, czcigodny sługa Boży.
2: Przypomnijmy, że krypta ma historyczne znaczenie, ponieważ stanowi pierwszą ukończoną część Sagrada Familia, otwartą dla publiczności na długo przed ukończeniem wielkiej fasady bazyliki. Uosabia ona zasady architektoniczne Gaudiego i niezachwiane oddanie projektowi. Jako kapsuła czasu krypta prezentuje styl neogotycki, który wpłynął na późniejsze dzieła Gaudiego, odzwierciedlając głęboki duchowy fundament, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Obecność grobowca Gaudiego w tej świętej przestrzeni jeszcze bardziej podkreśla jej znaczenie jako hołdu dla jego trwałego dziedzictwa i głębokiego wpływu jego pracy na historię architektury. Przypomina ona odwiedzającym o monumentalnej podróży, którą Sagrada Familia nadal podejmuje.

Ojciec Święty Benedykt XVI, 7 lipca 2010 roku, tłumacząc znaczenie konsekracji Kościoła, mówił o tym, że ta przestrzeń została poświęcona Bogu, który objawił się człowiekowi i oddał się w Chrystusie, aby być ostatecznie Bogiem z ludźmi. Słowo objawione, człowieczeństwo Chrystusa i Jego Kościół są trzema najwyższymi wyrazami Jego przejawu i oddania się ludziom. To w Bogu, w Chrystusie mamy Słowo i obecność Boga i od Niego Kościół otrzymuje swe życie, swą naukę i swą misję, mówił wówczas Benedykt XVI. A my na chwilę przerywamy naszą transmisję, by wznowić ją, jak tylko Ojciec Święty Leon XIV będzie gotowy, by rozpocząć celebrację mszy świętej.

Antoni Gaudí, który budowie tej bazyliki poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia, uznając ją za największe swoje dzieło. A sam Gaudí, jak przypominał Ojciec Święty Benedykt XVI 7 listopada 2010 roku podczas konsekracji tej świątyni, przytaczał wówczas Ojciec Święty słowa Gaudiego, który mówił, że świątynia jest jedyną rzeczą godną przedstawiania uczucia narodu, jako że religia jest najbardziej wzniosłą sprawą w człowieku. A święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pytał mieszkańców Koryntu: czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. I pochylając się nad tajemnicą świątyni budowanej rękami ludzkimi oraz świątyni, którą jest każdy człowiek, Benedykt XVI mówił w 2010 roku, że w ten sposób zjednoczone są prawda i godność Boga z prawdą i godnością człowieka, poświęcając ołtarz tej świątyni, uważając Chrystusa za jego fundament, przedstawiamy światu Boga, który jest przyjacielem ludzi, i wzywamy ludzi, aby byli przyjaciółmi Boga, jak poucza nas przykład Zacheusza. Jeśli człowiek pozwala Bogu wejść w swoje życie i w swój świat, pozwala, aby Chrystus żył w jego sercu, nie będzie tego żałował, ale doświadczy radości dzielenia swego własnego życia, będąc przedmiotem jego nieskończonej miłości.

Schola wykonała gregoriański śpiew ku czci Jezusa Chrystusa, Jezu Dulcis Memoria, a dzisiejsza liturgia będzie zawierała elementy śpiewu gregoriańskiego, który był bardzo bliski Antoniemu Gaudiemu. Obecna będzie także muzyka ludowa, repertorium należące do tradycji katalońskiej, śpiewy opracowane przez szkołę z Montserrat, a wśród tych, którzy swoim śpiewem udoskonalą tę liturgię, są także chłopcy z chóru Escolania, którzy zarówno wczoraj podczas czuwania na wzgórzu Montjuic na stadionie olimpijskim, jak i dziś rano podczas wizyty Ojca Świętego w Bazylice pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Montserrat, wykonali niektóre śpiewy. Rozpoczyna się teraz procesja wejścia. Już za chwilę Leon XIV rozpocznie sprawowanie mszy świętej tutaj w Bazylice Najświętszej Rodziny w Barcelonie.

Leon XIV jest trzecim papieżem, który nawiedza bazylikę Sagrada Familia w 1982 roku. Był tu Jan Paweł II, w 2010 roku Benedykt XVI, a dziś Leon XIV przybywa, by sprawować tu uroczystą mszę świętą, ale także zainaugurować najwyższą wieżę wieńczącą bazylikę pod wezwaniem świętej rodziny.

pierwszy dzień papież rozpoczął wizytą w zakładzie karnym Brians 1, gdzie spotkał się z osadzonymi. Następnie odmówił modlitwę różańcową w opactwie Matki Bożej z Montserrat. Następnie papież spotkał się z diecezjalnymi organizacjami charytatywnymi oraz dobroczynnymi w kościele świętego Augustyna. Najważniejszym punktem dzisiejszego dnia jest wieczorna msza święta, podczas której odbędzie się inauguracja wieży Jezusa Chrystusa.

0: chór na rozpoczęcie liturgii wykonał pieśń inspirowaną psalmem 150. Chwalcie Boga w Jego świątyni, chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie w języku katalońskim. A już teraz znakiem krzyża Leon XIV rozpocznie mszę świętą, która będzie miała elementy łacińskie, katalońskie i hiszpańskie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drodzy bracia i siostry, zgromadziliśmy się, by z radością sprawować Eucharystię, która czyni z nas domowników Boga i świętych z powołania, oraz by zainaugurować nową wieżę tej bazyliki, którą koronuje krzyż, który jak drabina Jakuba łączy niebo z ziemią na cześć i chwałę Boga. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni i wzywajmy z ufnością Bożego miłosierdzia.
1: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Rozpoczyna się śpiew Kyrie, Panie zmiłuj się nad nami, a części stałe dzisiejszej mszy świętej zaczerpnięte są z 18. mszy świętej gregoriańskiej, De Angelis.

0: Oremos.
1: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, od Ciebie pochodzi wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Spraw, abyśmy w Twoich darach dostrzegali Twoją nieskończoną dobroć i miłowali Ciebie z całego serca i ze wszystkich sił naszych. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
2: Amen.
1: Rozpoczyna się teraz liturgia słowa. Pierwsze czytanie zaczerpnięte jest z 21 rozdziału Apokalipsy świętego Jana.

0: Lektura z Apokalipsy de Sant Joan.
1: Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem, nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi. I zamieszka wraz z nimi i oni będą Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już nie będzie. Po pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie, oto czynię wszystko nowe. I mówi, napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi, stało się, ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnący nam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
2: Sóc el principi i la fi. Els qui tenen set, jo els donaré aigua de la font de la vida, sense pagar res. Els qui surtin victoriosos tindran tot això en herència. Jo seré el seu Déu i ells seran fills meus. Paraula de Déu.
1: Oto słowo Boże.
3: Bogu niech będą dzięki.

dzisiejszy psalm responsoryjny zaczerpnięty jest z psalmu 8. Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy.

owce i bydło wszelakie, i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

rozpoczyna się śpiew przed Ewangelią Alleluja, którego werset zaczerpnięty jest z 8 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia.

A dzisiejszy fragment Ewangelii zaczerpnięty jest także z 8 rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Są to wersety od 21 do 30.

0: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos.
1: Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi, czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada, tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego, kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus, przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie.
2: Chwała Tobie, Chryste.

Ojciec Święty Leon XIV udzieli teraz błogosławieństwa księgą Ewangelii, a już za chwilę wygłosi homilię.

0: rozpoczyna się homilia Ojca Świętego Leona XIV, którą wygłosi w czasie mszy świętej sprawowanej w Bazylice pod wezwaniem Najświętszej Rodziny w Barcelonie. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Słowami uwielbienia tego psalmu, pełnego radości i zachwytu, pozdrawiam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry. Wyrażam moją wdzięczność ich królewskim mościom i dziękuję księdzu kardynałowi Juanowi José Omei, arcybiskupowi Barcelony, a także pozostałym braciom w biskupstwie oraz wszystkim, którzy jednoczą się z nami w modlitwie. Kapłanom, diakonom, zakonnikom i siostrom zakonnym. W ten wieczór, będący świętem dla całego miasta Barcelony i narodu hiszpańskiego, zwłaszcza katalońskiego, kieruję pełne wdzięczności pozdrowienie do władz publicznych, jak również do członków innych wspólnot chrześcijańskich i innych religii, którzy uczestniczą w naszym dziękczynieniu. Dziś Bazylika Sagrada Familia przyjmuje nas w tym pięknym mieście, otwierając swoje drzwi niczym ramiona, aby zaprosić każdego do tego ołtarza i do słuchania Słowa Bożego. Jest to świątynia, która czyni nas rodziną umiłowaną przez Pana, karmioną Jego własnym życiem w Eucharystii. Tak właśnie Barcelona, miasto hrabojowskie i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej także znakiem jedności i zgody dla całej Hiszpanii, i podnoszą oczy, aby spotkać się z obliczem Boga Ojca, jaśniejącym w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. Dziękując Panu za Jego miłość dla nas, wielbimy Go za to, czego dokonuje w naszym życiu. W sposób szczególny dziękujemy Mu za tę niezwykłą bazylikę, którą papież Benedykt XVI poświęcił w 2010 roku, przypominając, że jest ona widzialnym znakiem niewidzialnego Boga, dla którego chwały wznoszą się jej wierze. W jedności z modlitwą mojego poprzednika za kilka chwil pobłogosławię najwyższą wierzę, wierzę Jezusa Chrystusa.
1: Ten kościół jest jedyną budowlą złożoną z wielu kamieni, domem, który przez lata nieustannie wzrasta, zgodnie z tym samym projektem. My wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami tego dzieła, którego fundamentem i zwieńczeniem, początkiem i końcem jest Chrystus. O wiele bardziej niż pomnikiem, Bazylika Sagrada Familia pozostaje także dziś budowlą wciąż wznoszoną. Przypomina nam ona, że życie chrześcijańskie jest zawsze drogą, ponieważ chodzi o projekt, który realizuje sam Bóg. Nie jesteśmy więc w dziele niedokończonym, lecz w świątyni wciąż wznoszonej. Jej niedoskonałość nie jest brakiem, ponieważ świadczy o pragnieniu, nie oznacza niedostatku, lecz wyraża obietnicę, którą chcemy konsekwentnie wypełniać. Nasza wdzięczność staje się zatem zobowiązaniem, gdy współpracujemy w Bożym projekcie, to znaczy w budowie, do której On sam nas wzywa. Skoro jesteśmy świątynią Ducha Świętego, dzieło to utożsamia się z naszym życiem, które Bóg zamierzył jako arcydzieło, mające powstawać wspólnie i wzywa nas, abyśmy z Nim współpracowali. W tym względzie zachowujemy w sercu słowa, które Pan skierował do króla Dawida. Czy Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Przeciwnie, Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom Ci zbuduje. Przez tę zapowiedź Pismo Święte uczy nas, że to nie my wyznaczamy miejsce Bogu, jakby był On jednym z elementów szeregu albo częścią większej od siebie całości. Przeciwnie, to Bóg daje nam miejsce, a miejscem, które nas obdarza, jest Jego własne serce. Miejsce Syna dla nas, którzy byliśmy obcymi. Miejsce umiłowanego dla nas, którzy jesteśmy grzesznikami.
0: Ta Jego wola wypełnia się przez Jezusa. Możemy zatem zrozumieć sens tego, co usłyszeliśmy w Ewangelii, gdy Pan mówi do faryzeuszów: jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. To mocne słowa, które w żadnym razie nie są groźbą ani szantażem. Są zaproszeniem do zbawienia, to znaczy wezwaniem do wolności ze strony Chrystusa, który pragnie dla nas dobra ostatecznego, wiecznego. Wobec zagrożenia złem Pan jest zawsze z nami, zawsze po naszej stronie. Ja jestem, to najświętsze imię, które Bóg przekazał Mojżeszowi z płonącego krzewu, objawiając swoją niezłomną wierność. Stawszy się człowiekiem, jest On dla nas Emmanuelem, źródłem łaski i przebaczenia, zbawienia i nowego życia. Drodzy bracia, nie możemy wierzyć w Jezusa i szerzyć wojny. Nie możemy wierzyć w Jezusa i zabijać niewinnego. Nie możemy wierzyć w Jezusa i porzucać tego, kto cierpi, kto płacze, kto ucieka przed nędzą. Dziś wieczorem pamiętajmy więc, że krzyż Chrystusa, który wieńczy tę bazylikę, jest krzyżem ostatnich, którzy stają się pierwszymi, grzeszników, którzy stają się świętymi, umarłych, którzy z martwych wstaną. Świadczą o tym trzy fasady Sagrada Familia. Pierwszy staje się dla nas ostatnim przez narodzenie. Przez swoją ofiarę odkupuje nas w męce. Swoją śmiercią daje nam życie wieczne, czyniąc nas uczestnikami Bożej chwały. Podziwiając wieżę Jezusa Chrystusa, podnosimy ku Niemu oczy, ku temu, który jako jedyny objawia nam prawdę o Bogu i prawdę o nas samych. Patrząc na Chrystusa, możemy zobaczyć świat odnowionymi oczami. Wieża krzyża staje się wówczas sztandarem miłości, ponieważ Bóg kocha nas właśnie w taki sposób, przemieniając narzędzie śmierci w znak nadziei. W krzyżu Jezusa nasza wiara osiąga swój szczyt, jak wyznaje napis znajdujący się u podstawy iglicy.
2: Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus.
0: Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbijając światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu.
1: Tak światło Chrystusa świeci w ciemnościach, choć ciemność go nie ogarnęła. To odrzucenie nie sprawia jednak, że brakuje miłości Boga. Gdyby wyższycie Syna Człowieczego, mówi Pan, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. Trzeba przejść przez mękę ukrzyżowanego, aby zostać oświeconym chwałą zmartwychwstałego. Od zawsze bowiem Ojciec uczy dawać życie, a Syn, który otrzymuje je od Niego, daje je wszystkim mocą Ducha Świętego. Oto dlaczego krzyż jest świetlistym znakiem Jego miłości. Gdy Chrystus zostaje wywyższony, jaśnieje Jego wspaniałe człowieczeństwo, a nasze dzieła oddają chwałę Bogu. Są to dzieła wiary, a wśród nich szczególne miejsce zajmuje sztuka. On jest artystą, który odcisnął swój blask w kosmosie. Stworzony na jego obraz, człowiek odpowiada na dzieło Boga własnym geniuszem. W ten sposób artysta przemienia talent w uwielbienie, a kreatywność w świadectwo o samym Stwórcy. Jako architekt płonący wiarą, czcigodny sługa Boży Antoni Gaudí zaprojektował te przestrzenie z pragnieniem opowiedzenia tajemnic życia Pana. W ten sposób zaproponował nam duchową pielgrzymkę, prowadzącą do spotkania z Chrystusem, który dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał. Wraz z Gaudím, którego setną rocznicę śmierci wspominamy, pamiętamy dziś wieczorem z wdzięcznością o wszystkich inicjatorach i dobroczyńcach, artystach i pracownikach współdziałających przy wznoszeniu arcydzieła architektury, będącego zarazem wymowną katechezą utkaną z kamieni, barw i światła. W swojej mądrości Kościół odnawia w ten sposób Biblię ubogich, dawnych katedr, które same w sobie są niezwykle bogatym orędziem ewangelizacji. W epoce obrazu staje się jeszcze bardziej oczywiste, że sztuka i piękno są wybitnymi kanałami ewangelizacji.
0: Umiłowani bracia i siostry, piękno tej świątyni zachęca nas, abyśmy coraz bardziej uczyli się od naszego Mistrza i Pana sztuki życia według Jego Ewangelii. Gdy podnosimy oczy ku Niemu, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, zobowiążmy się podnosić oblicze tych, którzy leżą w prochu i pokażmy w ten sposób, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata nie po to, aby wyróżniać się w światowych rankingach, lecz aby prowadzić kroki ludu Bożego pielgrzymującego na tej ziemi Katalonii z krzyżem, który oświetla drogę, jak lampa zapalona w oczekiwaniu na powrót oblubieńca. Niech Bóg będzie błogosławiony na wieki. Zakończyła się homilia Ojca Świętego Leona XIV. W chwili ciszy zatrzymajmy się nad słowami Ewangelii i nad słowami, które skierował do nas Ojciec Święty.

A już za chwilę nastąpi wyznanie wiary, które zostanie odśpiewane w języku katalońskim.

0: Queridos hermanos,
1: Drodzy bracia i siostry, zwróćmy nasze oczy ku Ojcu, miłosiernemu Bogu, aby w swojej nieskończonej dobroci wysłuchał i przyjął nasze błagania.

0: Per la Santa Església de Déu.
1: Za święty Kościół Boży, aby mógł nadal świadczyć o Chrystusowej Ewangelii, niosąc światło i nadzieję aż po krańce ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
2: Por el Santo Padre, el Papa León.
1: Za Ojca Świętego, papieża Leona, aby nadal wzmacniał nas w wierze, przewodząc w miłości Kościołowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

za odpowiedzialnych za życie publiczne, aby sprawowali swój urząd kierowani uczciwością i sprawiedliwością w służbie obywateli i wspólnego dobra. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich cierpiących i doświadczających próby, aby w przeżywanych trudnościach zostali pocieszeni miłością Boga i wsparci solidarnością braci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.

za pokój między narodami, aby zaniechano jakiejkolwiek formy przemocy i by wszystkie ludy pracowały na rzecz zgody i braterstwa. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

0: por nosotros aquí reunidos,
1: za nas tu zgromadzonych, abyśmy jako wierni uczniowie Chrystusa wznosili nasz wzrok ku krzyżowi chwalebnemu i dawali świadectwo Ewangelii. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas.

0: Señor Dios nuestro, escucha la oración.
1: Panie nasz Boże, wysłuchaj modlitwy, którą do Ciebie zanosimy z pokorą i ufnością. Prosimy Cię, pozwól nam żyć po chrześcijańsku z radością i hojnym oddaniem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.

rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. Wierni przyniosą w procesji dary przeznaczone na eucharystyczną ofiarę. A chór wykona śpiew Verleih uns Frieden, co po niemiecku oznacza obdarz nas spokojem, skomponowany w 1831 roku przez Felixa Mendelssohna.

A w swojej homilii Ojciec Święty Leon XIV nawiązywał do długiej, wieloletniej budowy tego kościoła, która zaczęła się w latach 80. XIX wieku i która symbolicznie została zwieńczona ustawieniem krzyża na najwyższej wieży, która zostanie dziś zainaugurowana przez papieża, choć wciąż będą trwały prace wykończeniowe wewnątrz bazyliki oraz prace nad fasadą chwały, która docelowo ma stać się głównym wejściem do bazyliki, nawiązując do tej niedokończoności świątyni. Leon XIV przypominał, że także my nieustannie uczestniczymy w Bożym projekcie, uczestniczymy w budowie, do której On sam nas wzywa. Mówił Leon XIV, skoro jesteśmy świątynią Ducha Świętego, dzieło to utożsamia się z naszym życiem, które Bóg zamierzył jako arcydzieło, mające powstawać wspólnie i wzywa nas, abyśmy z Nim współpracowali.

W swojej homilii Leon XIV przypominał także słowa Benedykta XVI, który 7 listopada 2010 roku w swojej homilii w mszy świętej, w czasie której dokonał konsekracji tego kościoła, mówił o tym, że świątynia ta jest widzialnym znakiem niewidzialnego Boga, dla którego chwały wznoszą się jej wieże. Benedykt XVI mówił także wówczas, że konsekrując tę wspaniałą świątynię, proszę Pana naszego życia, by z tego ołtarza, na którym wypełni się ofiara miłości Chrystusa, spłynęła nieustanna rzeka łaski i miłości na to miasto, Barcelonę i jej ludzi oraz na cały świat. Niech te płodne wody wypełnią wiarą i żywotnością apostolską ten kościół archidiecezjalny, jego pasterzy i wiernych.

0: Nel momento di offrire il sacrificio di tutta la
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
2: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę z Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
1: Panie nasz Boże, bez naszej zasługi udzieliłeś nam Twoich darów. Składamy Tobie ofiarę uwielbienia i pokornie prosimy, abyśmy ich używali na Twoją chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
1: W górę serca.
2: Wznosimy je do Pana.
1: Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
1: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia.

0: Santo eres verdad, Padre. I con razón.
1: Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się

0: jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, z Jej oblubieńcem, Świętym Józefem, ze Świętymi Apostołami i Męczennikami, ze Świętą Eulalią i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Jana Józefa, biskupa Kościoła w Barcelonie, mnie, niegodnego Twego sługę, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

0: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza,
1: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Modlitwa Ojcze Nasz zostanie zaśpiewana w języku katalońskim.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

A wśród koncelebransów, którzy sprawują tę Eucharystię z Ojcem Świętym Leonem XIV, są oczywiście ksiądz kardynał Juan José Omeya Omeya, arcybiskup metropolita Barcelony, a także ksiądz arcybiskup Luis Argüello, arcybiskup Valladolid i przewodniczący konferencji episkopatu Hiszpanii. Śpiewa Agnus Dei, Baranku Boży.

0: Chrysty jest Cordero de Dios.
1: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
2: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

wszystkim zgromadzonym wiernym zostanie teraz udzielona komunia święta, a ci z Państwa, którzy łączą się z naszą transmisją, a z różnych powodów nie mogą osobiście uczestniczyć we mszy świętej, mogą się teraz połączyć z ofiarą eucharystyczną sprawowaną przez Ojca Świętego słowami komunii duchowej. O mój Jezu, wierzę, że jesteś obecnym w Przenajświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i dusza moja tęskni bez Ciebie. Ponieważ jednak nie mogę Cię przyjąć w Przenajświętszym Sakramencie, przyjdź przynajmniej w duchowy sposób do mojego serca. Obejmuję Cię całego, jak gdybyś już był we mnie i łączę się zupełnie z Tobą. Nie pozwól, bym kiedykolwiek rozłączył się od Ciebie. O Jezu, moje najwyższe dobro i moja najsłodsza miłość, rozpal moje serce, by odtąd zawsze płonęło całe miłością ku Tobie. A chór śpiewa eucharystyczny, późno-średniowieczny hymn Ave Verum Corpus, witaj prawdziwe ciało, w aranżacji Edwarda Elgara, brytyjskiego kompozytora.

Ale on 14 w swojej homilii, nawiązując do wysokości wieży, którą zainauguruje już za kilka chwil, wysokości, która sprawia, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem na świecie, przestrzegał, by wysokość ta nie stała się próżnym powodem do dumy z powodu pierwszego miejsca w światowych rankingach, lecz ma ona być przypomnieniem, by nasze oczy, oczy chrześcijan, były zawsze zwrócone ku górze, ku ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, lecz aby te nasze oczy były zawsze gotowe, by zwrócić się ku tym, którzy leżą w prochu, którzy zostali odrzuceni i wykluczeni.

chór śpiewa należącą do tradycji ludowej pieśń Sou vos, Señor, el pa del cel, Ty jesteś, Panie, chlebem niebieskim, przełamanym dla zbawienia świata. Ty jesteś siłą, która nas jednoczy, o zmartwychwstały Panie.

dzisiejszą celebrację przybyli nie tylko biskupi Katalonii, biskupi z całej Hiszpanii, ale także hierarchowie z różnych zakątków Europy. Obecnych jest wielu biskupów z Włoch. Wśród koncelebransów obecny jest także ksiądz arcybiskup Stanisław Przybyl, który od niedawna sprawuje funkcję arcybiskupa metropolity Pragi.

Leon XIV w homilii przypominał także, że u źródeł architektonicznego projektu Bazyliki Sagrada Familia była gorąca wiara jej architekta Antoniego Gaudiego, którego dokładnie setną rocznicę dziś wspominamy. Zmarł on w szpitalu Świętego Krzyża w Barcelonie 10 czerwca 1926 roku w następstwie wypadku. Został on kilka dni wcześniej potrącony przez tramwaj. Czcigodny sługa Boży Antoni Gaudí zaprojektował te przestrzenie z pragnieniem opowiedzenia tajemnic życia Pana. W ten sposób zaproponował nam duchową pielgrzymkę prowadzącą do spotkania z Chrystusem, który dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał, przypominał w homilii papież Leon XIV.

Ojciec Święty podczas dzisiejszej homilii podkreślił, że dziś Bazylika Sagrada Familia przyjmuje nas w tym pięknym mieście, otwierając swoje drzwi niczym ramiona, aby zaprosić każdego do tego ołtarza i do słuchania Słowa Bożego. Jest to świątynia, która czyni nas rodziną umiłowaną przez Pana, karmioną Jego własnym życiem w Eucharystii.

0: A przygotowane śpiewy na dzisiejszą liturgię wykonywane są przez około 500 dorosłych śpiewaków i setkę dzieci. A zamysł tych, którzy odpowiedzialni byli za wybór pieśni, był taki, by muzyka ta weszła w dialog z architekturą Bazyliki Sagrada Familia, weszła w dialog z wizją muzyki sługi Bożego Antoniego Gaudiego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nam dałeś pokarm duchowy z najświętszej ofiary Twojego Syna, którą złożyliśmy Tobie na dziękczynienie. Obdarz nas męstwem i radością, abyśmy gorliwie i Tobie służyli i mogli otrzymać nowe dobrodziejstwa przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Słowo podziękowania na zakończenie liturgii wygłosi ksiądz kardynał Juan José Omella Omella, arcybiskup metropolita Barcelony.
1: Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Ojcze Święty, pragnę Ci podziękować w imieniu archidiecezji Barcelony i wszystkich innych diecezji Katalonii za Twoją wizytę na naszej ziemi. Twoja obecność, Twoje gesty i Twoje słowa są z pewnością dobrym ziarnem, które pozostaje zasiane w naszych sercach. Wiemy, że żyjemy w trudnych czasach, ale nie chcemy być prorokami zagłady, lecz siewcami nadziei.
0: Chcę szczególnie podziękować księdzu kardynałowi Martinezowi Sistakowi, który razem ze mną wspierał tę budowę tej bazyliki.
2: Al Papa Benedicto XVI de feliz memoria a consagrar el altar.
0: To była jego idea, aby tutaj zaprosić Ojca Świętego Benedykta XVI w 2010 roku, by to on konsekrował bazylikę i ołtarz. To kardynał Luis Martinez Sistag, arcybiskup metropolita Barcelony.
2: Saludo a sus majestades, a todos los obispos.
0: Pozdrawiam ich wysokości, wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich świeckich, którzy są tutaj dzisiaj, tych wszystkich, którzy uczestniczą w tej liturgii poprzez środki społecznego przekazu. Pozdrawiam wszystkie władze, które nam towarzyszą. Jesteśmy świadomi, że żyjemy w trudnych czasach, ale nie chcemy być prorokami zagłady, lecz siewcami nadziei. Bazylika Sagrada Familia i wieża Jezusa Chrystusa, którą za chwilę Ojcze Święty poświęcisz, zachęcają nas do wzniesienia wzroku ku światu promieniującemu z tej wieży zwieńczonej krzyżem Chrystusa. W Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym odnajdujemy źródło, aby iść dalej pośród trudności i ciemności naszego życia. Świadectwo życia i dzieło czcigodnego Antoniego Gaudiego zachęca nas, aby iść naprzód bez zniechęcenia, stawiając Jezusa Chrystusa w centrum naszego życia. Chrystus żyje i mówi nam: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czcigodny sługa Boży Antoni Gaudí oddał swoje życie tej misji. A my chcemy zrobić to samo. Ojcze Święty, pragniemy być Kościołem otwartym i gościnnym, Kościołem misyjnym, Kościołem szpitala polowego, jak zapraszał nas w świętej pamięci papież Franciszek, a Ty również nam o tym przypomniałeś w różnych Twoich przemówieniach. Dziękujemy Ci, Ojcze Święty. Dziękujemy Ci z całego serca, aby ziarno, które zasiałeś na naszej ziemi, przyniosło obfite owoce. Prosimy o to Pana przez wstawiennictwo Matki Bożej, którą wzywamy jako Matkę Bożą od wykupu niewolników i Matkę Bożą Morenetę z Montserrat. Niech Bóg Ci błogosławi, Ojcze Święty, w Twojej podróży po siostrzanych ziemiach Wysp Kanaryjskich, w Twojej misji powszechnego pasterza i wikariusza Jezusa Chrystusa. Możesz liczyć na naszą modlitwę i na naszą współpracę. Dziękujemy, Ojcze Święty, i niech Bóg Ci błogosławi, zawsze Ci towarzyszy. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tę siłę. Dziękujemy bardzo. Słowo podziękowania wygłosił ksiądz kardynał Juan José Omeya Omeya, arcybiskup metropolita Madrytu, który w sposób szczególny wskazał na rolę kardynała Martineza Sistaka, który był arcybiskupem Barcelony od 2004 do 2015 roku i podjął także wielkie zobowiązanie w rozwój budowy bazyliki. A Leon XIV na ręce arcybiskupa metropolity Barcelony przekazał teraz kielich mszalny. Ojciec Święty udzieli teraz błogosławieństwa, po którym uda się do zakrystii, a potem wyjdzie na zewnątrz bazyliki, by dokonać inauguracji najwyższej wieży i pobłogosławić tym wszystkim wiernym, którzy są poza bazyliką. Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
1: Amen.
3: En el nombre del Señor podéis ir en paz.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.

Zakończyła się msza święta, której przewodniczył ojciec święty Leon XIV. A my wsłuchajmy się teraz w słowa tego wspaniałego hymnu ku czci Matki Bożej z Montserrat, hymnu Virulai, hymnu ku czci Róży Kwietniowej, który na co dzień rozbrzmiewa przede wszystkim w opactwie Matki Bożej w Montserrat. Codziennie o godzinie 13 chłopięcy chór wykonuje ten hymn ku czci Matki Bożej, ale stał się on także nieodłączną częścią tożsamości, kultury i wiary Katalończyków.

0: A dziś w południe Leon XIV w czasie nabożeństwa ku czci Matki Bożej Montserrat, Matki Bożej, która dla Katalończyków ma niewyobrażalne znaczenie, to właśnie ku jej czci chór śpiewa teraz pieśń o Różo Kwietniowa, pieśń Virulai. Leon XIV, zwracając uwagę na drewnianą figurę czczoną w sanktuarium w Montserrat, wskazywał na to, że w tym wizerunku Maryja nieustannie prowadzi do Jezusa. Papież przypominał słowa Maryi wypowiedziane w Kanie Galilejskiej, które odnosiła do swojego syna: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Te słowa Matki Bożej, mówił Leon XIV, zawierają prawdziwy program życia chrześcijańskiego, ponieważ Maryja prowadzi nas do Chrystusa, uczy nas słuchać Jego głosu, uczy nas być posłusznymi Jego słowu, uczy nas pozwalać, by On nas przemieniał. Wola Jezusa jest jasna, to wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Dlatego gdy Maryja mówi nam: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie, zaprasza nas do tego, by nasze serca żyło w zgodzie z kryteriami Ewangelii. Procesja liturgiczna wychodzi teraz z bazyliki przez fasadę Narodzenia Pańskiego. Ojciec Święty w międzyczasie wrócił do zakrystii, a już za chwilę także i on wyjdzie z bazyliki, aby w towarzystwie władz państwowych, w towarzystwie pary królewskiej, w towarzystwie wszystkich koncelebransów i tych wszystkich pielgrzymów, którzy zgromadzili się, by uczestniczyć w tym niezwykle ważnym akcie dla całego miasta, jak podkreślał papież w swojej homilii, już za chwilę będzie miało miejsce błogosławieństwo wszystkich zgromadzonych wiernych, a także inauguracja najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. A fasada Narodzenia Pańskiego, którą możemy oglądać, ta fasada wyraża radość życia, zwrócona jest na wschód, tak by wschodzące słońce oświetlało jej rzeźby. Fasada ta przedstawia narodziny i dzieciństwo Jezusa. I właśnie dlatego zwrócona jest na wschód, w kierunku wschodzonego słońca, w myśl słów Zachariasza, który w swoim hymnie Benedictus wskazuje narodzącego się Mesjasza jako na wschodzące słońce, które wschodzi, by oświecić tych, którzy mieszkają w mroku. Fasada ta podzielona jest na trzy duże portale. Od lewej do prawej są one poświęcone cnotom teologalnym, nadziei, miłości i wiary. I ostatnia poświęcona jest świętej rodzinie, Józefowi, Jezusowi i Maryi. To ta fasada została wzniesiona jako pierwsza w 1891 roku pod kierownictwem samego Antoniego Gaudiego, który chciał, aby była ona hymnem na cześć radości życia i boskiego stworzenia, w którym Antoni Gaudi widział odbicie Bożego piękna. Z tego powodu w szczegółach można dostrzec, jak fasada ta jest bogata w elementy natury, elementy przyrody, w zwierzęta, różne owady, płazy, ptaki, ssaki, a także rośliny, róże, lilie, paprocie, drzewa owocowe i palmy. Bazylika, jak wiemy, ma 18 wież. 12 z nich poświęconych jest apostołom, podzielonym na grupy po czterech na każdą fasadę. 6 centralnych wież, odpowiada Najświętszej Maryi Pannie, czterem ewangelistom, którzy otaczają wieżę poświęconą Jezusowi Chrystusowi, która jest najwyższa ze wszystkich, mierzy 172,5 metra. Sprawia to, że Bazylika Sagrada Familia jest najwyższym kościołem na świecie. Antoni Gaudí, projektując tę bazylikę, zaprojektował w dokładnych szczegółach tak, że wysokość tej wieży nie chciał, by swoją wysokością przewyższała ona wzgórze Montjuïc, które wznosi się nad miastem, tak aby dzieło ludzkie nie stało się wyższe od dzieła Bożego. Wzgórze Montjuïc to miejsce, na którym znajduje się wioska olimpijska i stadion, na którym wczoraj czuwaniu modlitewnemu przewodniczył papież Leon XIV. A krzyż, który kilka miesięcy temu został umieszczony na najwyższej wieży, pokryty jest szkłem i około 15 tysiącami elementami białej emaliowanej ceramiki. Jest to materiał zaprojektowany tak, by świecił w świetle słonecznym w ciągu dnia, a w nocy dzięki snopom światła z innych wież także pozostaje punktem odniesienia dla całego miasta. Ramiona krzyża wyposażone są w małe okienka, które wpuszczają światło i z których będzie można podziwiać widok od roku 2028, kiedy to zakończą się prace nad wnętrzem. O tych szczegółach jeszcze przed rozpoczęciem mszy świętej na podstawie makiety, która znajduje się przed wejściem do bazyliki, opowiadała Ojcu Świętemu i parze królewskiej niewidoma dziewczynka. A dzisiejsza ceremonia zakończy się zapaleniem światła w krzyżu, który wieńczy wieżę Jezusa Chrystusa. Krzyż ten, zgodnie z życzeniem Antoniego Gaudiego, powinien świecić w dzień i rozświetlać noc. Dziś zostanie odsłonięta także nowa tablica upamiętniająca wizytę Leona XIV, który jest trzecim papieżem odwiedzającym te miejsce. W 1982 roku Barcelonę i kościół pod wezwaniem Najświętszej Rodziny odwiedził papież święty Jan Paweł II, a w 2010 roku przybywał tutaj Benedykt XVI. 7 listopada tego roku dokonał on konsekracji kościoła i ołtarza. Te dwie papieskie wizyty są upamiętnione poprzez tablicę, a dziś do tych dwóch doda się także nowa tablica upamiętniająca wizytę Leona XIV w dzień, który jest dniem szczególnym, bo właśnie dziś przypada dokładna setna rocznica śmierci Antoniego Gaudiego, człowieka, który odmienił poprzez swoją architekturę oblicze Barcelony, przyczyniając się do budowy nie tylko bazyliki pod wezwaniem Najświętszej Rodziny, ale także wielu innych dzieł, które jednak były dla niego drugorzędne. W ostatnich latach życia nie przyjmował już więcej projektów, dlatego że chciał poświęcić się tylko i wyłącznie tej bazylice, którą uznał za dzieło swojego życia i za szczególny hołd miasta dla samego Boga. Antoni Gaudí, którego proces beatyfikacyjny jest w toku, został już ogłoszony dekret o heroiczności cnót, dlatego przysługuje mu tytuł czcigodnego sługi Bożego. Był człowiekiem wielkiej wiary, człowiekiem, który był zdolny postawić Boga na pierwszym miejscu, człowiekiem, który szczególnie przez ostatnie lata swojego życia wiódł życie bardzo ascetyczne, pełne modlitwy, pełne pokuty i postów. Był człowiekiem także zafascynowanym muzyką, lata, ostatnie lata jego życia przypadają na pontyfikat Piusa X, który szczególną wagę przykładał do muzyki liturgicznej, do odnowienia śpiewu, do odkrycia na nowo chorału gregoriańskiego. To właśnie chorałem gregoriańskim zafascynowany był także Antoni Gaudí. Tę jego fascynację muzyką liturgiczną próbowano dziś oddać w czasie celebracji tej mszy świętej, która w aspekcie muzycznym łączyła różne tradycje muzyczne Kościoła. Był obecny oczywiście śpiew gregoriański, były także ludowe śpiewy katalońskie, śpiewy, które zostały skomponowane w opactwie Matki Bożej w Montserrat. Zgromadzeni wierni czekają teraz na Ojca Świętego, który już za chwilę dołączy do wszystkich koncelebransów, aby zainaugurować mierzącą 172,5 metra wieżę Jezusa Chrystusa, 18. i ostatnią wieżę Bazyliki Sagrada Familia.
1: Krzyż wieńczący bazylikę papież nazwał krzyżem ostatnich, którzy stają się pierwszymi, grzeszników, którzy stają się świętymi, umarłych, którzy zmartwychwstaną. Wieża krzyża staje się wówczas sztandarem miłości, mówił Ojciec Święty, wskazując, że Bóg przemienia narzędzie śmierci w znak nadziei. Sagrada Familia, jak dodał Ojciec Święty, jest najwyższym kościołem świata nie po to, by wyróżniać się w rankingach, ale by prowadzić lud Boży z krzyżem, który oświetla drogę.
0: Inauguracją wieży Jezusa Chrystusa zakończy się piąty dzień podróży Leona XIV do Hiszpanii. Jest to czwarta zagraniczna podróż apostolska Ojca Świętego, który swoje pierwsze kroki skierował do Turcji i Libanu. Była to pielgrzymka zaplanowana jeszcze za pontyfikatu jego poprzednika, papieża Franciszka, który sam pragnął udać się do starożytnej Nicei w 1700 rocznicę pierwszego soboru ekumenicznego. Tę wolę poprzednika wypełnił już Leon XIV. Jego drugą międzynarodową podróżą była jednodniowa wizyta w księstwie Monako. Trzecia, jak dotychczas najdłuższa podróż, skierowała kroki Leona XIV do czterech krajów afrykańskich: Algierii, Kamerunu, Angolii i Gwinei Równikowej. A ta tygodniowa podróż do Hiszpanii miała swój początek w stolicy, w Madrycie, gdzie Leon XIV odbył kilka spotkań na poziomie instytucjonalnym z władzami państwa, z parą królewską, z przedstawicielami parlamentu, ale miała także swoje niesamowite chwile przede wszystkim na poziomie duszpasterskim w spotkaniu z młodzieżą w Madrycie, w którym uczestniczyło około 600 tysięcy młodych ludzi przybyłych z całej Hiszpanii. Niezwykłym momentem była także msza święta sprawowana w niedzielę w uroczystość Bożego Ciała. Szacuje się, że uczestniczyło w niej ponad 1 000 000 osób. Ojciec Święty po mszy przewodniczył także procesji Bożego Ciała. Bardzo ważnym momentem była także nabożeństwo ku czci Matki Bożej z Almudeny w madryckiej katedrze. Tam Leon XIV uhonorował ten wizerunek Matki Bożej najwyższym papieskim odznaczeniem, jakim jest Złota Róża. To dopiero czwarty wizerunek Matki Bożej w Hiszpanii, który uzyskał to papieskie odznaczenie po Matce Bożej z Jaén, Matce Bożej z Montserrat i Matce Bożej z Sewilli. Przedwczoraj, także w poniedziałek, na stadionie Santiago Bernabeu odbyło się spotkanie z całą madrycką wspólnotą diecezjalną. Wczoraj Leon XIV spotkaniem z wolontariuszami, z grupą 18 tysięcy wolontariuszy, którzy umożliwili jego wizytę w Madrycie. Leon XIV zakończył ten etap swojej podróży w Hiszpanii. Przyleciał tutaj do Katalonii, gdzie spędził dwa intensywne dni między Barceloną a górami katalońskimi, gdzie wznosi się opactwo Matki Bożej z Montserrat. A już jutro papież na pokładzie samolotu uda się na Wyspy Kanaryjskie, najpierw na Gran Canarię, gdzie spędzi jeden dzień, i wreszcie na Teneryfę, która będzie ostatnim etapem w tej tygodniowej podróży Leona XIV do Hiszpanii. Ojciec Święty, który oblekł się już w szaty chórowe, jest teraz obecny na placu przed fasadą Narodzenia. Towarzyszy mu oczywiście ksiądz arcybiskup Ravelli, mistrz papieskich celebracji liturgicznych. Leonowi XIV towarzyszy także para królewska i już tutaj odbędzie się obrzęd inauguracji najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia, Bazyliki Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, sercem pełnym wdzięczności wyśpiewujmy chwałę Bogu, inaugurując nową wieżę tej bazyliki w setną rocznicę śmierci czcigodnego sługi Bożego Antoniego Gaudiego, Bożego architekta, poświęconą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i ukoronowaną krzyżem. Krzyżem, który jest tajemnicą miłosierdzia i zbawienia. Wznieśmy nasze dusze do tego, co na górze, i rozbudźmy w sobie pragnienie nieba, owoc eucharystycznej uczty, byśmy byli jedno z Chrystusem. Błogosławimy Cię, Panie, Ojcze Święty, i składamy Ci dzięki. Ty przed stworzeniem świata ustanowiłeś Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, początkiem i końcem wszystkich rzeczy. I przez Niego, przez godny podziwu plan miłości, podźwignąłeś ludzkość do Ciebie przez tajemnicę Jego śmierci i zmartwychwstania. Błagamy Cię teraz, byś wylał Ducha Świętego na Twój lud, który natchnąłeś, by wzniósł tę wieżę ku niebu, przybytek Twojej obecności, gdzie zjednoczeni z Chrystusem będziemy żyć z Tobą na zawsze. Spraw, by Twoje dzieci, wznosząc swój wzrok ku krzyżowi Zbawiciela,

swojego, by porzucił to, co ziemskie, i szukał tego, co na górze. Pozwól nam budować pośród ludzi nowe Jeruzalem Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ojciec Święty pokropił teraz wodą święconą zarówno nową wieżę, która została teraz zainaugurowana, jak i tych wszystkich, którzy zgromadzili się, by uczestniczyć w tym podniosłym akcie, tak ważnym nie tylko dla Kościoła, dla wspólnoty diecezjalnej Barcelony, ale także dla wszystkich mieszkańców tego miasta, którego symbolem w ostatnich dziesięcioleciach stała się bazylika pod wezwaniem Najświętszej Rodziny. A chór rozpoczyna śpiew gregoriańskiego hymnu Vexilla Regis, wczesnośredniowiecznego hymnu, który znamy także w polskim tłumaczeniu jako hymn Sztandary Króla się wznoszą. Już krzyż chwalebny jaśnieje, na którym Stwórca człowieka w człowieczym ciele zawisnął. Hymn ku czci Krzyża Świętego w liturgii używany przede wszystkim w okresie Męki Pańskiej. To na nim Jezus zraniony okrutnej włóczni żelazem oczyścił z winy grzeszników strumieniem krwi oraz wody. Wspaniałe drzewo, ozdobne purpurą krwi Chrystusowej, wybrane, aby na sobie unosić ciało Najświętsze.

Ramiona drzewa szczęśliwe dźwigają okup wszechświata, szalami wagi się stając, wydarły zdobycz otchłani. Oddajmy pokłon krzyżowi, co był ołtarzem ofiary, bo na nim życie umarło, by śmiercią życie przywrócić.

o krzyżu bądź pozdrowiony, jedyna nasza nadziejo. Zachowaj wiernych od złego i zniwecz zbrodnie ludzkości.

O Trójco, źródło zbawienia, niech każdy duch Cię wysławia, a Ty przez krzyż odkupionych umacniaj łaską na wieki.

ten kościół jest jedną budowlą złożoną z wielu kamieni, domem, który przez lata nieustannie wzrasta zgodnie z tym samym projektem, mówił Leon XIV w swojej homilii.

I dodawał, my wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami tego dzieła, którego fundamentem i zwieńczeniem, początkiem i końcem jest Chrystus. A młodzi chłopcy należący do jednych z chłopięcych chórów bardzo rozpowszechnionych w Hiszpanii, szczególnie w Katalonii, śpiewają śpiew Sanctus, święty, święty, święty, który przypomina słowa wypisane na najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia.

0: a ten świetlny spektakl, który odbywa się teraz przed bazyliką, jest nawiązaniem do Antoniego Gaudiego, dla którego właśnie światło było jednym z najważniejszych elementów w architekturze. Ta ceremonia będzie zwieńczona zapaleniem krzyża, który koronuje wieżę Jezusa Chrystusa, krzyża, który zgodnie z życzeniem architekta powinien świecić w dzień i rozświetlać mroki nocy.
1: Gaudi wierzył, że światło to najdoskonalszy symbol Boga. Dlatego zamiast klasycznych scen biblijnych postawił na czystą grę barw i przestrzeni.

także śpiew, w którym jak refren powtarzają się słowa Hosanna in excelsis Deo, chwała na wysokości Bogu, przypomina zamysł architekta, według którego bazylika nie była zwykłym ludzkim dziełem, ale była najdoskonalszym aktem kultu, jaki człowiek jako całe miasto mogło ofiarować Panu Bogu.

A wewnątrz krzyża widzieliśmy przed chwilą także zawieszoną rzeźbę Baranka Bożego, której autorem jest rzeźbiarz Andrea Mastrovito. A od 2028 roku z ramion krzyża będzie możliwe podziwiać panoramę całego miasta.

Dokładnie 100 lat temu w szpitalu Świętego Krzyża zmarł w następstwie potrącenia tramwajem Antoni Gaudí, architekt Boga, jak nazwał go Leon XIV. A teraz w tym dronowym spektaklu widzimy jego słowa. Najpierw miłość, później technika. I dziś dokładnie 100 lat po jego śmierci, symbolicznie przedstawiony poprzez drony, ale na pewno z wysokości nieba, czcigodny sługa Boży Antoni Gaudí może podziwiać to dzieło już niemal dokończone, to dzieło, któremu poświęcił dziesiątki lat swojego życia, to dzieło, które uważał za najważniejsze w całej swojej karierze, w całym swoim życiu, nie tylko jako architekta, ale także jako wierzącego, jako chrześcijanina.

0: a krzyż, który wieńczy wieżę Jezusa Chrystusa, bazyliki pod wezwaniem Najświętszej Rodziny, krzyż, który został zamontowany już 4 miesiące temu, w lutym, od dziś będzie oświetlał w dzień dzięki odbitemu światłu słonecznemu. W nocy dzięki światłu elektrycznemu będzie rozświetlał mroki nocy, tak jak życzył sobie tego sługa Boży Antoni Gaudí.
1: Leon XIV w swojej homilii przypomniał, że Sagrada Familia nie jest po prostu pomnikiem. To budowla wciąż wznoszona, podobnie jak chrześcijańskie życie, które pozostaje drogą i współpracą z Bogiem. Nie jesteśmy więc w dziele niedokończonym, lecz w świątyni wciąż wznoszonej, podkreślił Ojciec Święty.
2: A continuación, le rogamos que permanezca en sus asientos. El Santo Padre descubrirá una placa conmemorativa que perpetuará el recuerdo de su vida.
0: A Benedykt XVI w 2010 roku podczas konsekracji tego kościoła zwracał uwagę na niezwykłe piękno tej świątyni. Przypominał, że jest ona przede wszystkim kościołem, że jest ona przede wszystkim miejscem zbudowanym na chwałę Bożą, miejscem, które ma służyć modlitwie. I mówił wtedy, kontemplując z podziwem tę cudowną, świętą przestrzeń zachwycającego piękna o tak bogatej historii wiary: proszę Boga, aby na tej katalońskiej ziemi mnożyły się i umacniały nowe świadectwa miłości, świętość i świętości, które proponują światu wielką służbę, jaką Kościół może i powinien świadczyć ludzkości, być ikoną boskiego piękna, płonącym płomieniem miłości, kanałem, przez który świat uwierzy w tego, którego Bóg posłał. A Leon XIV w towarzystwie pary królewskiej, w towarzystwie także premiera hiszpańskiego rządu i oczywiście kardynała Omei, arcybiskupa Barcelony, odsłonił tablicę upamiętniającą jego wizytę w tym miejscu 10 czerwca 2026 roku, dokładnie w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, przypominając także dwie poprzednie papieskie wizyty w tym miejscu, wizytę Jana Pawła II w roku 1982 i wizytę Benedykta XVI w roku 2010.

0: centrum dzisiejszej homilii Ojca Świętego znalazły się słowa Jezusa: Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Leon XIV zaznaczył wówczas, że nie są one groźbą ani szantażem, ale zaproszeniem do zbawienia i wolności ze strony Chrystusa, który pragnie dla człowieka dobra ostatecznego. Wobec zagrożenia złem Pan jest zawsze z nami, zawsze po naszej stronie.
1: A my kończymy naszą transmisję z piątego dnia podróży Ojca Świętego Leona XIV do Hiszpanii, która swoją kontynuację będzie miała już jutro, kiedy to Ojciec Święty uda się na Wyspy Kanaryjskie. A transmisję prowadzili dla Państwa
0: Natalia Pieśniewska
1: i ksiądz Jakub Ostrożański. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: Na wieki wieków. Amen.